0: Hity Radio. Lubię najlepszy rok na świecie.
1: Kawie nad ranem. Zmawiasz litanie i

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

księżyc tak lśni.

0: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.
1: Trump na szczycie NATO wznawia walki z Iranem, zrywa z Hiszpanią i chce Grenlandii. Leśne owoce lepiej nie prosto z krzaczka. W prezencie na ślub najlepiej koperta.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła szósta, Joanna Obuchowska. Donald Trump znowu dał pokaz podczas szczytu NATO. Amerykański prezydent podczas spotkania członków sojuszu w Ankarze nie tylko zapowiedział, że zawieszenie ognia z Iranem nie obowiązuje, a kolejne ataki są bardziej niż pewne. Przekazał też, że USA zrywają stosunki handlowe z Hiszpanią i że nie rezygnuje z chęci posiadania Grenlandii.
0: Prawda Antyradia.
1: Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają, lisy roznoszą bąblowca. To rodzaj bardzo groźnego tasiemca, którego larwy możemy połknąć, jedząc nieumyte jagody czy poziomki. Wywołuje bąblowice.
2: Może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
1: Mówiła dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 120 lat historii i trudna walka o przyszłość zakładu. W walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach prawie połowa załogi ma stracić pracę. Właściciel tłumaczy to trudną sytuacją na rynku metali, wysokimi kosztami produkcji i problemami finansowymi. Trwają rozmowy o warunkach odejść pracowników.
0: Prawda Antyradia.
1: Gotówka to najlepszy prezent ślubny. Uważa tak blisko 3/4 Polaków. Tak wynika z badania autorstwa UC Research i Bridge'u.
3: Jak wynika z raportu, najlepszym prezentem ślubnym od świadka lub najbliższej rodziny jest koperta z gotówką, uzupełniona symbolicznym upominkiem, na przykład kwiatami. Współautor raportu Piotr Biela.
4: Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę znajomych, przyjaciół, osoby dalej spokrewnione, to tutaj z kolei na pierwsze miejsce wysuwa się właśnie prezent w postaci wyłącznie pieniędzy w kopercie.
3: Pieniądze są praktycznym prezentem, bo nie wymagają zaangażowania, a obdarowani mogą z nimi zrobić, co chcą. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: 6:02 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Sporo słońca, ale deszczu też nie zabraknie. Popadywać może w całym kraju, poza jego zachodnim krańcem. Na termometrach od 12 stopni w Olsztynie i Rzeszowie do 15 w Koszalinie. To teraz, w ciągu dnia, termometry pokażą od 14 do 25 stopni.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
2: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i no nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu. I tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nie umiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie no, widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest no, łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć. To trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę was uratować. Miejcie kapok albo bojkę SP.
1: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
2: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu. Jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz. Nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, no tonie w pozycji spławik. Unoszenie się, opuszczanie na wodzie głębokiej, no bo na płytkiej ludzie się bawią w ten sposób. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawiam. No i łaknienie powietrza, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Nie ulega wątpliwości, że trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie.
1: A jak świadek zdarzenia może bezpiecznie pomóc, żeby sam też nie zaczął się topić?
2: Tak, i tutaj profilowanie, badania naukowe, bo tutaj WOPR uczestniczy w wielu konferencjach naukowych na całym świecie, wiemy, że znowu wspaniały gest, wbrew temu, co się opinia publiczna próbuje kreować, plażowiczów, a więc nie jest nieczulica, powoduje, że osoby próbujące ratować też toną. Bardzo często, i tu możemy mnożyć opowieści, gdzie z jednej osoby, która tonęła, mieliśmy nawet 7 osób, które po kolei wchodziły do wody, by uratować tą osobę. Stąd odradzamy wejście do wody. Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet butelką dwulitrową, pustą oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody. Korytarz życia to przykre, że bardzo spotykamy się z nieładnymi reakcjami osób, do których no, może w emocjach młodzi ratownicy krzyczą, żeby się odsunęli. Natomiast to nie jest wymysł. Nawet jeżeli czasami akcja okazuje się potem drobną akcją, tylko lekkim podebraniem, to w wodzie może prawie zawsze skończyć się tragedią. Potrzebujemy tego przejazdu, możliwości przebiegnięcia. Wiemy, że jak jest ciasno, tutaj rodzi to pewne emocje między plażowiczami, ale my potrzebujemy dojścia ze stanowiska do wody, czy ewentualnie możliwości opuszczenia w ogóle stanowiska, żeby ratować poza kąpieliskami. Tam jest jest tych tonięć najwięcej. Tutaj w skali nawet 20 lat możemy mówić, że średnio nam tonie na miejscach strzeżonych około jedna osoba, podczas gdy no, ta statystyka jeszcze obejmuje okres, gdzie tonęło nam nawet 700-800 osób. Stąd no, jest to nieporównywalna liczba i rzeczywiście zmagamy się z tymi utonięciami poza miejscami strzeżonymi.
3: Wojciech Krawczyk, członek zarządu śląskiego WOPR, instruktor WOPR, prezes WOPR w Piekarach Śląskich.
1: Dużo się mówi o bezpieczeństwie ludzi, a pan ze sobą ma pieska, który jest w kapoku. Proszę powiedzieć o tym bezpieczeństwie właśnie zwierząt nad wodą. Dlaczego warto psu założyć kapok?
3: No dokładnie, ten pies akurat jest po pierwszym stopniu szkolenia WOPR JLSK-9, które WOPR realizuje właśnie również do takich mniejszych psów, bo żeby być psem ratowniczym, pies musi spełniać odpowiednie warunki i odpowiednią wagę. Natomiast no, ten pies przeszedł pierwsze etapy szkolenia i pojawia się z nami na pogadankach w szkołach, w placówkach oświatowych, podczas festynów i różnych imprez edukacyjnych, właśnie działając w ten sposób obrazowo trochę, że dzieci widząc psa w kapoku też pamiętają, że Milo był w czymś takim, więc dobrze założyć to wsiadając na sprzęt nad wodą. Natomiast to pytanie, odpowiadając, o którym pani powiedziała, no faktycznie o psa też dobrze zadbać, czy to idziemy z nim na rowerek wodny, bo często też korzystamy z tych aktywności właśnie z tymi naszymi minusińskimi, czy na supa, czy na jakikolwiek inny sprzęt wodny, no pies też czasem się może wystraszyć, to też może być tak, że nie zapanujemy nad pewnymi elementami związanymi z posługiwaniem się tym sprzętem wodnym, też może się on wywrócić, też możemy wpaść do wody, może się pogoda zmienić w każdej chwili, stąd warto też zadbać o bezpieczeństwo właśnie psa nad wodą.
1: Mówi się, że psy są dobrymi pływakami, ale tak jak już pan powiedział, mogą być takie sytuacje, że faktycznie też mogą nie mieć już na przykład siły płynąć, tak?
3: No dokładnie, pies zaskoczony, czasami może zostać w trakcie przewracania się sprzętu wodnego, może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok, na pewno się przyda. No trzeba też pamiętać, że psu jest cieplej w takim kapoku, też żeby go odpowiednio schładzać, bo będąc nad wodą, na tym pełnym słońcu i to słońce na wodzie operuje mocniej, musimy pamiętać o tym, żeby o odpowiednim nawodnieniu tego psa i żeby faktycznie miał możliwość schładzania się.
1: Powiedział pan Milo, tak? Ma na imię
3: Milo,
1: ten piesek?
3: Tak. To jest Milo.
1: Tak. Jakie będzie zadania pełnił, jak już skończy cały kurs?
3: Dla niego ścieżka edukacji się zakończyła. Kurs został zakończony. Jeżeli miałby więcej kilogramów, moglibyśmy spróbować pójść właśnie w rozwinięcie takiego umiejętności ratowniczych. Natomiast świetnie sprawdza się w roli psa patrolowego, czy to właśnie na supie, na motorówce, na łódce ratowniczej, czy nawet na rowerze. Jest na tyle, jego gabaryty pozwalają, że może wejść i patrolować ze mną zbiorniki wodne właśnie na rowerze. Stąd taka dodatkowa para oczu i przede wszystkim nos jego jest dodatkowym wsparciem.
1: Jak on alarmuje, gdy na przykład widzi, że dzieje się coś niepokojącego?
3: Szczeka. To jest najprostszy tutaj odruch tego psa. Szczeka i próbuje jakby sygnalizować, że coś jest nie tak w tej wodzie, że osoba będąca w wodzie wykonuje no, takie trochę nieskoordynowane ruchy.
1: A dużo piesków pracuje w śląskim WOPR-ze?
3: W śląskim WOPR-ze jest przy oddziale miejskim Katowice sekcja psów ratowniczych. Rozwija się dość mocno. Wiem, że mają dużo treningów, szkolą się stąd. No i coraz popularniejsza taka forma. Nie tylko WOPR śląski, ale i w Polsce coraz więcej tych psów się pojawia.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
4: Kładły fundamenty, wznosiły mury, a później także wytapiały stal, karmiły czy walczyły z totalitarnym systemem. Kobiety Nowej Huty, dziś nieco zapomniane, powracają do świadomości mieszkanek i mieszkańców za sprawą dziennikarki, reporterki i pisarki Katarzyny Kobylarczyk.
5: Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy. Ty jesteś nowochucianką z urodzenia, z pochodzenia, z wychowania, z zawodu, chyba można też powiedzieć. Do której kategorii kobiet byś siebie zaliczyła? Tak zapytam trochę może inaczej, tak niestandardowo na początek.
6: To straszne pytanie dla autorki, do której kategorii. Nie, ja myślę, że jestem taką cegłą solidną. A czy chciałabym, aspiruję, może powiedzmy tak, że aspiruję do bycia cegłą nowochucką, taką, takim, no nie no, fundament, o rano, okropne pytanie, to straszne, muszę się tak poprzechwalać.
5: No i musisz się zmierzyć z tym pytaniem, już jak padło, to koniec.
6: No tak, no cegłą, rzeczywiście, chciałabym być nowochucką cegłą, taką cegiełką, która buduje trochę wiedzę o tej dzielnicy, świadomość tej dzielnicy, tożsamość tej dzielnicy. Może jeszcze nie jestem tą cegiełką, ale chciałabym być, o.
5: Dlaczego wzięłaś na tapet nowochuckie kobiety?
6: Dlatego, że kobiety Nowej Huty zawsze pozostawały w cieniu. Nowa Huta, mimo że jest kobietą i to już od dawna wiemy, bardzo często była kojarzona raczej z mężczyznami. Jak się zamykało oczy, to pierwsze co się widziało, to był hutnik, to był murarz, to był przodownik pracy, Piotr Ożański.
5: Wcześniej ci pionierzy jeszcze.
6: Tak, rzeczywiście. Natomiast nigdy nie mówiono o tym, że Nową Hutę budowały kobiety, że kobiety tutaj tworzyły, że kobiety odegrały ważną rolę w historii tej dzielnicy. Nowa Huta była po prostu męskim miastem.
5: Też projektowały to, też nie tylko budowały, ale też i projektowały przecież.
6: Tak, rzeczywiście, jak się nad tym zaczęłam zastanawiać, to się okazało, że kobiety w Nowej Hucie są wszędzie. I kiedyś ktoś zapytał mnie, czy ja mam takie miejsce ulubione, które mi się kojarzy z kobietami. No otóż nie mam, bo cała Nowa Huta stoi na barkach kobiet. Architektek, projektantek, budowniczych, murarek, szklarek, spawaczek, kucharek, kelnerek, nauczycielek, lekarek, no ja tak mogę długo wymieniać, jak sam widzisz. Więc to rzeczywiście jest tak, że one tutaj są obecne wszędzie. I ja muszę powiedzieć, że jest w tym też moja wina, że tak późno zaczęło się o kobietach Nowej Huty mówić. To znaczy, no wiele z nas, dokumentalistek, dziennikarek, dziennikarzy, reporterów, rozmawiając o Nowej Hucie, rozmawiało z mężczyznami. Szukaliśmy tych męskich historii, bo wydawały nam się one oczywiste. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że często było tak, że nawet umawiałam się z jakąś kobietą, ale pytałam ją o męża. I ona też sama mówiła, no ja to nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach, gotowałam, zajmowałam się domem, a mąż to by pani opowiedział, bo on był inżynierem. No i nagle zorientowałam się, że to jest zupełnie nie tak.
5: Trochę szliśmy jako dziennikarze, reporterzy, pisarze, pisarki na łatwiznę.
6: Trochę tak. Daliśmy się porwać takiej dominującej narracji, a wystarczyło, żeby powiedzieć tej pani, dobrze, mąż swoją drogą, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądało pani życie. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana taka mentalna, którą trzeba samemu zrobić, samemu uczynić. Tutaj już troszkę mamy przetarte szlaki, więc rzeczywiście tak, jesteśmy winni, ale poprawiamy się, naprawiamy swoje błędy.
5: Błąd naprawiłaś i to chyba z solidną nawiązką, bo oddałaś głos tym, o których, tak jak mówiłaś wcześniej, się nie mówiło. Masz jakąś ulubioną postać z tej swojej książki, czy być może też jakoś chciałabyś nawiązać do swoich rodzinnych też historii, no bo tak jak mówiłem, jesteś nowohucianką.
6: Mam dwie ulubione postaci z mojej książki. Jedna to jest postać, która mi przysporzyła najwięcej frustracji, to znaczy Zofia Włodek. Zofia Włodek, przodowniczka pracy, murarka, jedna z pierwszych prawdopodobnie w Polsce kobiet, które w ogóle chwyciły za kielnię i cegłę. I frustrację moją budzi to, że nie udało mi się jej odnaleźć. Bardzo chciałam prześledzić jej losy, natomiast Zofia po prostu się rozpływa, znika. To jest taki symbol trochę dla mnie też tych kobiet, że one zrobiły bardzo dużo, ale potem pamięć o nich zaginęła. No drugą moją ukochaną postacią jest oczywiście Jadwiga Bopre, niesamowita osoba, lekarka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych szkół rodzenia, nie tylko w Nowej Hucie, ale w ogóle w Polsce. Kobieta, która w latach 50., 60. uczyła kobiety, że można rodzić bez bólu. Oddawała im sprawczość. Uważam, że to niesamowity umysł, błyskotliwy, mądry, przenikliwy. Kobieta, która naprawdę zasługuje na to, żeby o niej mówić. Więc to są moje dwie ulubione bohaterki. Natomiast ja rzeczywiście jestem nowohucianką, no nie tylko z zamiłowania, ale też z pochodzenia i bardzo w ogóle cenię to, że kobiety się do Nowej Huty odważały przyjechać. Uważam, że to była ogromna odwaga. No i że ją budowały. Więc tutaj ta książka jest zadedykowana moim dziadkom również, ale także moim dwóm babciom, babci Reni i babci Gieni, czyli Genowefie i Irenie. No i tak, one też są wielkimi nowohuciankami.
5: Twoja książka ma już kilka lat, ale problemem chyba, i to sporym właśnie, była dostępność do tych kobiet. Już coraz mniej ich jest, coraz mniej tych bohaterek, coraz trudniej do nich dotrzeć. Też pewnie napotykałaś na takie problemy, tworząc dokumentację do tej książki.
6: Tak, to rzeczywiście jest duży kłopot, że pokolenie tych najstarszych budowniczych to już nawet nie odchodzi, ono już odeszło. W tej chwili zbieram wspomnienia o Nowej Hucie osób, które pamiętają ją z lat 60. Ten pierwszy etap, taki heroiczny, tego wielkiego zrywu ogólnonarodowego, cała Polska buduje Nową Hutę, żyje już bardzo, naprawdę bardzo niewiele osób, które pamiętają to z własnego doświadczenia, a i tak najczęściej to są wspomnienia dziecięce. Ci ludzie, te kobiety, ci mężczyźni byli wtedy dziećmi. Więc to rzeczywiście jest tak, że my trochę jesteśmy spóźnieni w dokumentowaniu tych najwcześniejszych lat Nowej Huty, ale te dziecięce wspomnienia, one też są piękne i mają taki smak takiego dzieciństwa, młodości przede wszystkim.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak.

0: niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Po reklamie.
1: Maksymalnie lekarze zarobią 240 zł za godzinę. Policja z Łodzi szuka mężczyzny, który napadł na kobietę. Program Czyste Powietrze do poprawki.
0: Prawda Antyradia.
1: 6.31. Joanna Obuchowska. Ministerstwo Zdrowia proponuje maksymalną stawkę w ochronie zdrowia. Ma to być 240 zł za godzinę. To na razie rekomendacja resortu dotycząca medyków, którzy pracują na kontraktach. Chodzi o to, by wydatki na płace nie pochłaniały większości pieniędzy, jakie z NFZ-u płyną do szpitali. Ich dyrektorzy są dziś stawiani pod ścianą, mówi szef NFZ-u Filip Nowak.
2: Nie będą szantażowani przez spółki, bo spółek nie będzie, czy przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
1: Resort zdrowia podaje, że dziś 80% środków przekazywanych na leczenie przez NFZ jest przeznaczana na pensje personelu.
0: Prawda Antyradia.
1: Policja szuka sprawcy napaści na kobietę na Łódzkiej Dąbrowie. Mężczyzna miał ją zaatakować w sobotę 27 czerwca przy ulicy Żgowskiej. Ma mniej więcej 50 lat, siwe włosy i brody. Jest średniej budowy ciała i ma 180 cm wzrostu. W chwili ataku był ubrany w jasne dresowe spodnie, niebieską koszulkę i sportowe buty.
0: Prawda Antyradia.
1: Program Czyste Powietrze do naprawy. Tak oceniają go polskie samorządy.
3: W ankiecie przeprowadzonej przez Polski Alarm Smogowy wypowiedziało się aż 1500 samorządów. Alarm Piotr Siergiej.
4: Gminy dostrzegają potężny spadek zainteresowania tym programem po jego reformie, po jego wznowieniu w marcu zeszłego roku. Aż 82% gmin powiedziało, że zainteresowanie tym programem spadło znacząco lub trochę spadło.
3: Jednocześnie wszyscy czekają na kolejną reformę programu Czyste Powietrze, która nadciąga. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy. W Gdańsku rozpoczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci i przemijania. Na widzów czekają spektakle, widowiska cyrkowe i happeningi, a wydarzenie potrwa do niedzieli. 6.33 to była Prawda Antyradia. Pełna Kultura, zapraszam. U2 opublikowali nowy singiel Street of Dreams. Kawałek to pierwsza zapowiedź nowego albumu zespołu. Pierwszego od Songs of Experience z 2017 roku. Jest zapowiedź nowego serialu Apple TV, Guilty Creatures, w którym zagra Julia Garner. Będzie romans młodych, bogobojnych, ale dopuszczających się zdrad i morderstwo. Ma pokazać kilkanaście lat życia ze świadomością, że się kogoś zabiło. Na razie nie ma nawet przybliżonej daty premiery. Wrocław jest gotowy na święto kina. Jest oficjalny program 26. festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Kinomani zobaczą blisko 300 filmów z ponad 90 krajów, a impreza otworzy Fjord, tegoroczny zdobywca Złotej Palmy w Cannes. Festiwal rusza 23 lipca. Sporo słońca, ale deszczu też dzisiaj nie zabraknie. Popadywać może w całym kraju, poza jego zachodnim krańcem. Na termometrach od 12 stopni w Olsztynie i Rzeszowie do 15 w Koszalinie. To teraz, w ciągu dnia. Termometry pokażą od 14 do 25 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Wielka wyprzedaż w mediach.

0: Unia Europejska o konflikcie Polski z Ukrainą. Dożywocie dla lekarza mordercy z Niemiec. Państwowa Inspekcja Pracy może teraz więcej.
1: Prawda Antyradia.
0: 7. Joanna Obuchowska. Parlament Europejski o sporze polsko-ukraińskim o UPA. Europosłowie przyjęli rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Zełenskiego, która może zaszkodzić relacjom z naszym wschodnim sąsiadem. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
0: Eurodeputowani z Koalicji Obywatelskiej mówili, że to jest jasny sygnał dla Ukrainy, że nie ma zgody na gloryfikowanie banderyzmu. Z kolei dla PiS-u treść dokumentu jest dalece nieidealna.
1: Prawda Antyradia.
0: Na karę dożywotniego więzienia skazany został w Niemczech lekarz, który zamordował 15 powierzonych jego opiece ciężko chorych pacjentów. Zabił w ciągu 3 lat 12 kobiet i 3 mężczyzn. Zabijał nieuleczalnie chorych podczas wizyt domowych, podając im bez ich wiedzy i zgody śmiertelną mieszankę leków. Podkładał też w mieszkaniach ogień, żeby zatrzeć ślady.
1: Prawda Antyradia.
0: Walka ze śmieciówkami ma być bardziej skuteczna. W życie wchodzą nowe przepisy dające Państwowej Inspekcji Pracy większe możliwości kontroli i wykrywania fejkowych umów cywilnoprawnych i firma Joanna Ukrza.
3: Chodzi o sytuacje, w których umowa zlecenia o dzieło albo B2B są w praktyce wykonywane na warunkach właściwych dla umowy o pracę. Nowe regulacje nie oznaczają jednak automatycznego kwestionowania każdej takiej umowy. Decydować będzie to, jaka praca jest faktycznie wykonywana.
0: Firmy mają rok na dostosowanie umów do nowych regulacji. Jeśli tego nie zrobią, może im grozić grzywna od 2 do 60 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Protest w aglomeracji Lizbony w sprawie ograniczeń dostawy wody pitnej. Blisko 2000 osób domagało się dymisji burmistrza Almady i przywrócenia dostaw. Z powodu suszy wstrzymano dostarczanie wody nocami od 22 do 6 rano.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach 13 stopni w Olsztynie i Łodzi, 14 w Warszawie i Krakowie, 16 w Koszalinie. W ciągu dnia zrobi się cieplej, szczególnie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 25 stopni, no i tam sporo słońca. W pozostałej części kraju może dzisiaj padać.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: it's a ritual.
1: 10 minut po godzinie 7, panie i panowie, chciałem powiedzieć, że pasodoble zatańczą. Bartek Synowiec i Piotrek Kędzierski, to my dzisiaj przejmujemy stery.
2: Dzień dobry, dzisiaj macie prawdziwy taniec z gwiazdami na antenie Antyradio.
1: Tak, Małgorzata Wierzejewska powiedziała, mam to gdzieś, wyjeżdżam i bardzo dobrze, niech sobie 2 dni odpocznie. Kolega Figurski udał się na Hel. Tam spędza całe lato, więc jeżeli są korki na Helu, jeżeli panga jest droga, to wszystko wina naszego przyjaciela Michała.
2: A jeśli ktoś słucha nas dłużej niż rok, ten wie, że Michał Figurski w wakacje ma tendencję do nadawania właśnie prosto z piekła, prosto z Helu i po krótkim urlopie też będzie nadawał z Helu do nas tutaj.
1: Jeżeli na plaży zobaczycie obły obiekt, to zanim wepchniecie go do morza, zapytajcie się o imię i nazwisko. Jeżeli to Figurski, zostawcie go w spokoju. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy o piłce nożnej, bo te mistrzostwa trwają. Ja nie mam interlokutora w tym temacie. No z Małgą nie pogadam. Tutaj o konikach, o wegetarianizmie. Z Michałem to już w ogóle. Więc dzisiaj pogadamy o Infantino, pogadamy
2: tak, Parlament Europejski bierze się za łysego z FIFA.
1: Za łysy z FIFA i myślę, że mamy coś takiego jak prawo jazdy. Dzisiaj zróbmy piłkarskie prawo jazdy.
2: Mam nawet dwie kategorie. A i B.
1: A i B. Możemy pobawić się w piłkę nożną. Ja wiem, że niektórzy z was piłki nożnej nie lubią. Nie jest to ich faworytny sport. Ale bądźcie dzisiaj mainstreamowi i możecie też poobrażać tych, którzy lubią piłkę nożną, czyli nas na przykład.
2: A do tego będziemy mieli też zaproszenia na koncert Merlina Mansona, który już w przyszłym tygodniu w Łodzi wystąpi.
1: To zrobimy jakiś konkurs. Połączyć łysego z FIFA z Merlinem Mansonem, no to konkursowo będzie zadanie karkołomne. Massive Black Hole i Muse. Zostańcie z nami.

0: Hipster na antenie Antyradia. To crazy nights.
1: Bartek Synowiec i ja przejmujemy stery. Tym razem na dwa dni. Małgo wyjechała, Michał wyjechał. Jesteśmy my i będziemy gadać dzisiaj o piłce nożnej. Weryfikuję, jakie mecze nam zostały na mistrzostwach. Dzisiaj mecz z wieloma bardzo podtekstami, bo Maroko zagra z Francją o 22 naszego czasu.
0: A do tego już niektórzy się doszukują tutaj kolejnej ustawki ze strony FIFA, bo sędzią tego meczu będzie Argentyńczyk.
1: O, żeż. Ale powiem ci szczerze, nie wiem, wam też, widziałem ten skrót tego meczu Argentyna-Egipt, to jakaś absolutna komedia. Ta cofnięta kartka w pana Amerykanina, to samo. No po prostu żyjemy w jakimś Matrixie i jeszcze kilka lat temu nie bralibyśmy w ogóle tego pod uwagę.
0: Wiesz co, powiem ci, że od zawsze byłem zapalonym fanem piłki nożnej, ale z każdym rokiem coraz bardziej tracę zainteresowanie przez takie sytuacje. I tak naprawdę kiedyś nie wyobrażałem sobie nie obejrzeć żadnego meczu Mistrzostw Świata. Na tych mistrzostwach obejrzałem może 1/3.
1: No też lubisz spać. Tutaj masz podwójną komplikację. 321-321-600 desperanos@antyradio.pl. Dzisiaj będziemy robić troszkę futbolowego kontentu na antenie Antyradia. Wy możecie się wypowiadać. Wystartowaliśmy prawo jazdy, które możecie, jeżeli nie jesteście fanem piłki, możecie ponarzekać razem z nami, ale możecie też ponarzekać na sąsiada. Będzie wtedy nagroda Grand Prix.
0: A jeśli jakieś przyśpiewki kibicowskie, to prosimy bez przekleństw.
1: Tak, pamiętajcie, zamiast sędzia, to jest na przykład sędzia Kalusz, prawda? Można zastąpić. Ja wierzę w kreację słuchaczy Antyradia. 20 minut po godzinie 7. Po prawdzie będzie kalendarium. Dzisiaj bardzo krótkie, ale intensywne. Jak moje? A dobra, nieważne. Zaraz wracamy.

0: emocja. Nie hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
1: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
2: Mili i utalentowani kolesie.
0: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Ministerstwo Zdrowia ma plan na naprawę systemu. Wpadła grupa zajmująca się praniem pieniędzy. Na wakacje wolimy lecieć niż jechać.
0: Prawda Antyradia.

0: 7.31, Joanna Obuchowska. Jest plan. Minister zdrowia przedstawiła rozwiązania, które mają naprawić system ochrony zdrowia. To maksymalna stawka za godzinę pracy medyka, 240 zł brutto, ale też obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu i zgoda pracodawcy na dyżury w innych miejscach. To są propozycje porządkujące system, mówi były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.
1: Natomiast w tych propozycjach nie ma zmiany systemu. Powiedzmy tutaj w ramach istniejącego systemu będą występować pewne korekty, które mają dobre założenia, mają próbę rzeczywiście uporządkowania pewnych zakresów. Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy.
0: Bo jego zdaniem niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia.
2: Prawda Antyradia.
0: Zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z internetowych oszustw. 8 osób, 2 Polaków i 6 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej. Działała w różnych częściach Polski, a w jej skład oprócz Polaków i Ukraińców wchodzili też obywatele Mołdawii i Gruzji. Pieniądze wyłudzali między innymi metodą na pracownika banku. Za kratkami mogą spędzić 15 lat.
2: Prawda Antyradia.
0: Na ten moment bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe. Ta główna dalej wynosi 3,75%.
2: Prawda Antyradia.
0: Samochód czy samolot? Oto jest pytanie. Według portalu iSky.pl wakacyjny wylot staje się coraz bardziej opłacalny niż wyjazd, chociaż obecnie liczy się nie tylko koszty dotarcia z punktu A do B. iSky.pl, Dominika Musiał.
3: Czas stał się najcenniejszą walutą w podróżowaniu. Lot nie jest jedynie znacznie krótszy, ale całkowicie zmienia jakość wakacji czy city breaka. Zamiast spędzać długie godziny za kierownicą, możemy wykorzystać je na wspólny relaks, zabawę lub po prostu rozpocząć wakacje wcześniej.
0: Podróżujący rezygnują też z samochodu na rzecz samolotu, biorąc pod uwagę koszty związane z paliwem, opłatami za autostrady czy parkingi, a także kosztami ewentualnych napraw auta za granicą. Na termometrach 13 stopni w Olsztynie i Łodzi, 14 w Warszawie i Krakowie, 16 w Koszalinie. W ciągu dnia zrobi się cieplej, szczególnie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 25 stopni i tam będzie też sporo słońca. W pozostałej części kraju może dzisiaj popadać.
2: Desperanoc na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: W bikini też pojawił się dzisiaj ten pan.
1: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Widzicie, można w dobrej atmosferze prezentować na antenie kalendarium ze wzajemnym szacunkiem. Dzisiaj pasodoble tańczą Bartek Synowiec i Piotr Kędzierski. To my.
0: To na początek tego kalendarium chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj, tak zaglądam właśnie do swojego kalendarza, jest dzień chodzenia do pracy inną drogą i w ten sposób Michał Figurski nam się zgubił. Na
2: tak,
0: szczęście.
2: Tak. I on gdzieś na Helu szuka studia. Słuchajcie, 19 minut do 8 lecimy. 1521 rok. W katedrze wawelskiej po raz pierwszy zabrzmiał dzwon Zygmunta. W 1962 roku, to dla wszystkich fanów popartu ważna informacja, na swojej pierwszej indywidualnej wystawie Andy Warhol pokazał w Los Angeles serię obrazów Puszka z zupą firmy Campbell, czyli kultowa.
0: Niesamowite dzieło.
2: Wiesz co, trzeba było na to wpaść. Wiesz, o co chodzi. Ja myślę, że intencja w sztuce też jest bardzo ważna.
0: Dobra, ale ja też powiem, że ja się nie znam na sztuce, szczególnie nowoczesnej.
2: Ja lubię Catalana, ja lubię Banksiego, ja lubię innych wariatów. Poza tym 1981 to też mógłby być leitmotiv naszej audycji. Pierwszy raz świat poznał Donkey Kong, czyli grę firmy Nintendo. I rzeczywiście świat zwariował. I były te takie radzieckie podróbki tej gry, pamiętasz? Każdy miał takiego, kurczę, taki jednogrową konsolę osobistą. No dobrze, a teraz ci, którzy mieliby bądź mają urodziny. Zdzisław Maklakiewicz, legenda polskiego kina. No kurczę, duet z Himmelsbachem, no niepospolita sprawa. Obchodziłby dzisiaj 99. urodziny. Tom Hanks, 56. rok. Happy birthday to you, Courtney Love.
0: A Tom Hanks odpowiada, ty Hanks. Thanks.
2: Bardzo dobry żart. Mocne 7 na 10, mocno mamowe.
0: Powoli się budzę.
2: Courtney Love, 64 rok. Wszystkiego najlepszego pani Courtney. Jack White, 75 rok. On jest chyba w najlepszej formie spośród tych, których wymieniam.
0: Czekaj, no, to teraz o Jack White już po 50.
2: Tak, ale
0: rano.
2: Młody chłop nadal. Wiesz,
0: tak, no to, byłem kurczę, na jego koncercie z
2: zdajesz sobie sprawę, że on jest tylko od ciebie 7 lat starszy i myślisz sobie, gdzie ja byłem, co ja robiłem, dlaczego na chleb mówiłem pep, kiedy on już po prostu riffy na gitarze rżnął. I na koniec piłkarsko sobie zostawiłem. Gianluca Vialli miałby dzisiaj urodziny. Wybitny piłkarz, potem dobra dusza Squadra Azura, bo był w sztabie szkoleniowym. No i szkoda, bo niestety choroba go nam zabrała. 16 minut do godziny 8. Przypominamy, że gadamy o... mamy prawo jazdy, jak co czwartek. Prawo jazdy piłkarskie dziś.
0: Tak, dzisiaj temat
2: jedziemy
0: piłkę
2: na łysego z FIFA.
0: Można jechać na FIFA, można jechać na samą piłkę nożną. Czekamy na wasze telefony 321-321-600.
2: Czekamy na wasze maile desperanus@antyradio.pl.

0: Już, ale szybko. Oni to Everlong zagrali. No jak tak można, jak tak można? Słuchajcie, dzisiaj robimy prawo jazdy tradycyjnie, jak co czwartek, ale dotyczyć ono będzie Mistrzostw Świata FIFA. Jesteśmy z Bartkiem Synowcem, z którym dzisiaj tańczymy przez cały poranek, fanami zasady Against Modern Football. Przez sekundę będziecie mnie słyszeć gorzej, bo mi coś wpadło pod biurko, poczekajcie.
1: Dobra, to ja przejmę w takim razie. Jest dwóch znanych ludzi na świecie, o których mówi się Łysy Z. Jeden to Łysy z takiego portalu dla dorosłych, ale jako, że mamy świadomość, że o tej porze mogą słuchać nas dzieci, zajmiemy się tym drugim Łysym, czyli Łysym z FIFA. Parlament Europejski interweniuje w sprawie Gianniego Infantino, o tym więcej powiemy po godzinie 8. Do tego pojawi się Mick Jagger.
0: Tak, będzie wywiad z Sandry z Mickiem.
1: Tak, i jeszcze będą bilety na koncert Marilyna Mansona.
0: Ale ja wiem, widzę tych mężczyzn za kółkiem samochodu. Widzę, że na ich twarzach pojawił się na hasło Łysy Z uśmieszek. I zamykacie teraz oczy i widzicie, jakich bohaterskich czynów on dopuścił się w swoich wybitnych filmach.
1: Ten Łysy Z F robi nas tak jak ten Łysy Z B.
0: Trochę tak. Poziom bardzo, bardzo podobny, ale boli bardziej. 8 minut do 8.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shuler from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: naprawdę Biedronka.
1: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie.
5: Antyradio

0: Amerykanie znów zaatakowali Iran. Pogadali, ale się nie dogadali po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Odroczone płatności mogą być pułapką.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:01, Joanna Obuchowska. Amerykańskie lotnictwo ponownie zbombardowało Iran. Kolejna seria ataków ma powstrzymać Teheran przed dalszym ostrzeliwaniem statków handlowych w cieśninie Ormuz. Waszyngton podkreśla, że to bezpośrednia odpowiedź na niedawną agresję wobec międzynarodowej żeglugi. Naloty będą kontynuowane, dopóki Iran nie zagwarantuje pełnej wolności transportu morskiego w tym regionie, przekazał wiceprezydent USA J.D. Vance.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie godzinę trwała rozmowa pomiędzy Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełańskim. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się podczas szczytu NATO. Rozmowa była konstruktywna, ale jak przekazał prezydent Nawrocki, nie przyniosła rozwiązania w kwestiach historycznych.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz chętniej kupujemy i płacimy później. UOKiK ostrzega przed pochopnymi zakupami z odroczoną płatnością.
2: Odroczona płatność to kredyt. Przypomina o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo częste zakupy, za które można zapłacić później, to prosta droga do zadłużenia się. UOKiK, Agnieszka Kowalska.
3: Zanim klikniemy zapłać później, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, ile wynoszą wszystkie nasze raty i odroczone płatności razem oraz czy naprawdę potrzebujemy danego zakupu. Wyprzedaże trwają krótko, a zobowiązania finansowe zostają z nami na dłużej.
2: Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w pierwszych miesiącach tego roku w Polsce dokonano ponad 32 miliony płatności odroczonych na 5,5 miliarda złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wirtualny portfel przeglądamy w domu. Ponad połowa Polaków najchętniej loguje się do aplikacji banku we własnym domu. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
4: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku różnych aplikacji. Największą elastycznością wykazują się 30-latkowie. W tej grupie aż 65% osób korzysta z wielu rozwiązań mobilnych jednocześnie, a z kolei seniorzy oraz mieszkańcy wsi zazwyczaj pozostają wierni jednej sprawdzonej aplikacji.
0: Przez aplikację płacimy rachunki, robimy zakupy online albo planujemy budżet. 2/3 z nas ceni sobie, że można to zrobić zdalnie. Polska jest jakby przecięta na pół. Po zachodniej stronie świeci słońce, po wschodniej pada deszcz. W ciągu dnia chmury mają pojawić się też na południu. Teraz na termometrze od 13 stopni w Rzeszowie do 17 w Koszalinie. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 25 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Która godzina? 11 minut po godzinie 8 już. Dzisiaj Bartek S. i Piotruś K. prowadzą Desperanos, gdyż Małgo i Michaś wybrali wolność.
1: Tak jest. No i korzystamy z tej okazji, że dwie najmniej interesujące się piłką nożną osoby w antyradiu zniknęły, więc my sobie dzisiaj rozmawiamy o piłce nożnej i mamy piłkarskie prawo jazdy. Oczywiście jest na co jechać po słynnej decyzji FIFA o odwieszeniu czerwonej kartki dla Florina Baloguna, tak żeby mógł zagrać w meczu za Belgię.
0: Ale tam kilka tych kontrowersyjnych decyzji jest. Po pierwsze, zmieniamy zasady w trakcie gry, to jest zabawne. Po drugie, no te na przykład akcja z zasłanianiem reklam, bo każdy stadion tam w nazwie ma swojego partnera strategicznego i oni zasłonili tak pewną markę jeansów, że oni mieli najlepszy ekwiwalent reklamowy w historii chyba, bo wszyscy to pokazywali.
1: Tak, FIFA jest krytykowana bardzo mocno za swoje działania dotyczące tych mistrzostw, no i cała sprawa zaszła znacznie dalej niż mogłoby się wydawać, bo po decyzji FIFA postanowili zainterweniować posłowie z Parlamentu Europejskiego.
0: Mam nadzieję, że nasi posłowie, na których głosowaliśmy.
1: Jedna europosłanka z Polski już powiedziała, że podpisze cały ten apel, bo wydali wspólne oświadczenie, w którym potępili postanowienie Infantino i FIFA. Przede wszystkim chodzi o tę czerwoną kartkę, ale ogólnie zarzucają mu wiele różnych rzeczy. Zmiana zasad dotyczących zawieszeń za czerwone kartki w trakcie turnieju jest hańbą i wypaczeniem sprawiedliwości, czytamy. Po raz kolejny widzieliśmy, jak Infantino i FIFA ulegają żądaniom administracji Trumpa. Piękno sportu polega na tym, że opiera się on na bezstronności i przejrzystych zasadach, kiedy Infantino pozwala, aby polityczne naciski decydowały o tym, kto może grać, poczucie sprawiedliwości znika.
0: Mamy tak, przerwę na wodę. Mamy przerwę w finale półgodzinną, tak jak w Super Bowl będzie halftime show, co też jest absurdalne, bo wypacza tą naszą taką tradycyjną formę meczu piłkarskiego. No i Oliver Kahn nawet zabrał głos, legendarny bramkarz reprezentacji Niemiec. Chciałbym, aby FIFA anulowała żółtą kartkę pokazaną Michaelowi Balakowi w półfinale Mistrzostw Świata 2002, która wykluczyła go z finału, a skoro już przy tym jesteśmy, moglibyśmy również powtórzyć finał przeciwko Brazylii. No i dochodzi do takiego absurdu, aż się zapowietrzyłem, proszę państwa. Pearl Jam teraz running.
1: Ja mam apel nie do FIFA, a do UEFA. Powtórzmy karnego Błaszczykowskiego z Portugalią.
0: A propos Eddie Vedder, bywa na meczach.
2: Widziałem.

0: Mamy dla Was super konkurs, super nagrody, bo są to wejściówki na koncert Marilyna Mansona.
1: Tak, byłem w zeszłym roku na jego koncercie na Torwarze, super koncert, polecam, żeby w tym roku też zobaczyć. W tym roku Marilyn Manson odwiedzi łódzką Atlas Arenę, to będzie 18 lipca w sobotę.
0: I my sobie z Bartkiem zaczęliśmy gadać, że on, Marilyn Manson, to jest połączenie ikony popkultury i bardzo złego człowieka, nazwiska znaczy się, prawda? Mm-hmm. I tam pozostali członkowie zespołu też był Twi Ramirez, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I mamy dla Was propozycję. Gdybyście Wy byli Brianem Hugh Warnerem, żyli w Polsce, ale zmieniamy zasady gry. Pierwsza część to imię, proszę ja Was, ikony popkultury polskiej, a drugie nazwisko to nazwisko, pseudonim osoby, która nie zrobiła nic złego, tylko jest przez wszystkich kochana. Czyli ja chciałbym być na przykład Reksio Makłowicz.
1: Mm-hmm.
0: A Pan, Panie Bartku?
1: Kolargol Ibisz?
0: To jest wspaniałe. Przekażę Krzyśkowi. Ucieszy się zapewne. No dobrze, mamy Kolargola Ibisza, mamy Reksia Makłowicza, więc czas start. Pomyślcie, zastanówcie się.
1: Czyli jeszcze raz, musi być imię jakiejś znanej polskiej postaci plus nazwisko osoby, którą wszyscy lubią.
0: Czyli Mariusz Max Bralczyk, bo wszyscy lubią profesora Bralczyka na przykład.
1: Mhm, okej.
0: Okay. A Mariusz Max Kolonko jest jakąś tam ikoną popkultury, chociaż troszeczkę zapomniano.
1: No, czy prezydent, jak się ten kraj nazywał, który wymyślił?
0: United States of Poland.
1: Tak, Stanów Zjednoczonych Polski.
0: No dobrze, czyli tak, odpalamy nasze maile desperanos@antyradio.pl. Jest się o co bić, bo bilety na Mansona mamy i Wam dzisiaj je prezentujemy. Czyli postać z polskiej popkultury, imię i nazwisko postaci z polskiej popkultury, którą bardzo, bardzo kochamy. Nie ma hejterów, tak?
1: Reksio Makłowicz, Kolargol Ibisz, to są przykłady.
0: Sznuk, na pewno Sznuk. Czekaj, kto był Sznuk? Żwirko Sznuk. Też ładne.
1: Dobrze, zapraszamy. desperanos@antyradio.pl. Mamy dwa podwójne bilety na koncert Marilyna Mansona 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj.

0: big.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.

0: Kilka tysięcy interwencji strażaków po wczorajszych wichurach. Ceny ropy w górę po ataku USA na Iran. Pierwszy ćwierćfinałowy mecz mundialu już dziś.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:33. Joanna Obuchowska. Niż Bernadetta powoli żegna się z Polską, zostawiając po sobie spustoszenie na wybrzeżu. Wiatr wiejący z siłą nawet 120 km na godzinę przede wszystkim zniszczył infrastrukturę przy plaży, od Koszalina po Krynicę Morską. Strażacy interweniowali w sumie kilka tysięcy razy. Wiatr nie wieje już z siłą huraganu, ale ostrzeżenia przed ulewami i burzami mogą obowiązywać do jutra na Podlasiu i na Warmii i Mazurach.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny ropy na giełdzie poszły w górę po atakach militarnych w rejonie cieśniny Ormus i informacjach od prezydenta USA o tym, że odetnie sprzedaż irańskiej ropy. Teraz wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale podwyżki na stacjach są nieuchronne, mówi Jakub Bogucki za Petrol.pl.
2: Z całą pewnością jest to zagrożenie, które mogłoby się odbić także i na polskim rynku. Myślę, że na razie tak bezpiecznie możemy mówić o kilku groszach w warunkach, gdyby to nie eskalowało jakoś bardzo szybko i radykalnie, tylko by było taką wojną nerwów, która o kilka dolarów podbija cenę ropy.
0: Na teraz ceny na stacjach stabilizują się.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany na francuskiej w Katowicach. Kierowców czekają punktowe zwężki na odcinku pomiędzy Ceglaną a A4 oraz zmiana organizacji ruchu na zjeździe z francuskiej na autostradę w stronę Krakowa.
3: Powodem tych zmian jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
4: Budowany odcinek o długości prawie kilometra połączy ze sobą dwie drogi rowerowe przy lotnisku Muchowiec oraz wzdłuż ulicy Damrota z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Ceglanej. Na prawie całej długości droga będzie odseparowana od ruchu pieszych, natomiast wyjątek będzie stanowić około 200-metrowy odcinek w rejonie autostrady A4, gdzie zaprojektowano wspólną drogę dla pieszych i rowerów.
3: Prace o wartości ponad 7 800 000 zł mają zakończyć się na początku przyszłego roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Dziś pierwszy ćwierćfinał mundialu. Maroko zagra z Francją. Kto awansuje w półfinale, spotka się z Hiszpanią albo z Belgią. 8:35 to była Prawda Antyradia. Polska jest podzielona. Po zachodniej stronie świeci słońce, po wschodniej pada deszcz. W ciągu dnia chmury mają pojawić się też na południu. Teraz na termometrze od 13 stopni w Rzeszowie do 17 w Koszalinie. Maksymalnie termometry pokażą dziś 25 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: W Łodzi wystąpi Marilyn Manson i mamy na to wydarzenie dla was bilety. 18 lipca od 18 wjazd i uwaga, wymyśliliśmy z Bartkiem konkurs, gdzie Marilyn Manson, wiadomo, stworzył swoją ksywę i ksywę członków swojego zespołu. Pierwsza część to ikona popkultury, druga część to jakiś zły bardzo człowiek. My wprowadziliśmy, bo jesteśmy anty, wersję antyradiową, gdzie mamy...
1: I do tego jesteśmy sympatyczni.
0: Dokładnie, że pierwsza część to imię jakiejś postaci z polskiej popkultury, a druga część bezsprzecznie fajna osoba. Tak?
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Ja rzuciłem, że jestem Reksio Makłowicz, Bartek rzucił
1: Kolargol Ibisz.
0: Kolargola Ibisza, a wy do nas dzwonicie.
2: Cześć, Marta z tej strony.
1: Cześć, Marta.
2: Tak, pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak powiedzieliście ikona popkultury, to tego imienia, ja wiem, że to będzie kontrowersyjne, ale nie można zaprzeczyć, że to nie jest ikona, że to jest ikona popkultury. To moim pomysłem jest Jan Paweł Jeżowski.
0: Bardzo ładnie, od Majki Jeżowskiej domyślam się, a my zapytaliśmy najwyższej instancji, czy można takie propozycje prezentować na naszej antenie. Czy słuchacze mogą? Czy mogą?
3: A można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Mamy... A kto wygra nasz dzisiejszy konkurs?
3: Nie wiem.
1: Dlatego dowiemy się przed godziną 10.
0: Mamy kontakty wszędzie, moi drodzy. W niebie również. Mamy jeszcze jeden telefon od słuchacza.
4: No, chyba nam się bardzo podoba Janosik Wałęsa.
0: Dobre.
1: Ale też kontrowersyjne.
0: Dobre, też kontrowersyjne w pewnych kręgach. W mailach.
1: Ale nasi słuchacze lubią lecieć po bandzie, bo na przykład w mailach mamy Norbi Mikke.
0: Ja Norbiego kocham. Kocham, urodził się 2 maja.
1: A Janusza?
0: Z bykiem. A Janusza mniej. Ale słuchajcie.
1: Piszczałka Boberek. Szarik Wodecki, takie propozycje
0: Szarik
1: są.
0: Szarik Wodecki, świetna. Piszczałka, tak, no tak, no bo był diabeł Piszczałka.
1: Jak odłaty
0: do pan Boberek przecież jest wspaniałym głosem, który nas raczy w filmach wszelakich i stworzył wiele pięknych kreacji.
1: I w reklamach co pół godziny.
0: Jarka.
1: Barbara!
0: Pana Boberka pozdrawiamy, a my, moi drodzy, wrócimy do tematu piłki nożnej, bo to też nas rozgrzewa. Powiemy wam, no bo ćwierćfinały się zaczynają, powiemy wam o szwajcarskim trenerze i o parach ćwierćfinałowych, bo dziś ważny mecz Maroco, Francja.
1: Kto wygra?
3: Nie wiem.

0: Panie Lechu, przepraszamy, ale mamy sprawy ważne i ważniejsze, bo dostaliśmy właśnie kleksa małysza. Jest to odpowiedź na nasz konkurs, który polega na tym, że łączycie ikonę polskiej popkultury z nazwiskiem jakiejś osoby, która po prostu budzi pozytywne konotacje, a to wszystko w ramach biletów na koncert Marilyna Mansona.
1: Tak jest. Wymyślamy takie imiona i nazwiska. Są też takie propozycje jak Doda Wojtyła, Gerald Mann. I tutaj jeden z...
0: Poczekaj, to powiedzmy im to po pełnej. Trzymajmy ich w niepewności.
1: No dobra, bo jeden słuchacz naprawdę niezłego maila dowalił, wysłał do nas na desperanos@antyradio.pl. Wszystko według zasad konkursu, ale bardzo kreatywnie.
0: W takim razie trzymamy was w niepewności. O Mistrzostwach Świata, o ćwierćfinałach też pogadamy, bo wiadomo, łysy z FIFA to...

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówki i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
12: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

0: Las de Rocaf, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Próbowała przemycić do Polski trzy sztabki złota. Prezydent Nawrocki podsumowuje szczyt NATO w Ankarze. Program Czyste Powietrze znów potrzebuje poprawek.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta, Joanna Obuchowska. Wpadła na próbie przemytu. Obywatelka Ukrainy chciała nielegalnie przewieźć przez granicę w Krościenku trzy sztabki złota warte 1,5 miliona złotych. Sztabki ukryte były w saszetkach pod jej odzieżą. Złoto zostało zabezpieczone, a na poczet kary, która grozi kobiecie, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 23 tysiące euro.
0: Prawda Antyradia.
1: Karol Nawrocki podczas szczytu NATO w Ankarze odbył kilkanaście spotkań z przywódcami innych państw. Na liście rozmówców m.in. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Prezydent Polski na konferencji prasowej podsumował szczyt w Turcji. Współpraca z szefem MON była modelowa, mówił Karol Nawrocki i dodał, że sam sojusz jest silny.
2: Wyjeżdżam, szanowni państwo, jako prezydent Polski ze szczytu w Ankarze z głębokim przekonaniem, że sojusz dzisiaj, to także pojawiało się w czasie dyskusji i deklaracji, jest najsilniejszy w swojej historii, jest solidarny, zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których powstał.
1: Podczas szczytu jako największe zagrożenie dla NATO wskazano Rosję.
0: Prawda Antyradia.
1: Potężny spadek zainteresowania programem Czyste Powietrze zauważają gminy. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polski Alarm Smogowy. Wypowiedziało się w niej 1,5 tysiąca samorządów. Ponad 80% z nich zauważa spadek zainteresowania zreformowanym ponad rok temu programem.
3: Widać, że właściwie ten program się załamał i gminy to dostrzegają. Jednocześnie 3/4 gmin mówi, że po dobrych reformach ten program jest w stanie naprawić jakość powietrza i doprowadzić do tego, że mieszkańcy tych gmin będą oddychać czystszym powietrzem.
1: Mówił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Zmiany, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska planuje wprowadzić, popiera 40% gmin.
0: Prawda Antyradia.
1: Europosłom puszczały nerwy w czasie debaty o banderyzmie. Do tego stopnia, że służby Europarlamentu sprawdzą nagrania pod kątem wzajemnego przezywania się przez posłów nazistami i pokazywania sobie zakazanych gestów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: W Szczecinie, Koszalinie czy Gorzowie Wielkopolskim piękne słońce, w pozostałej części kraju czasem słońce, czasem deszcz. I tak w sumie będzie do końca dnia. Na termometrach aktualnie od 14 do 18 stopni, w najcieplejszym momencie dnia będzie od 16 do 25 stopni.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: 11 minut po 9, dzisiaj czwartek, 9 lipca, Piotr Kędzierski, Bartek Synowiec dzisiaj w takim składzie Desperanos. Rozpoczęliśmy w ogóle nasz dzisiejszy poranny program od gadania o piłce nożnej, po czym kreatywność słuchaczy Antyradia tak nas rozwaliła w sprawie wymyślania tych ksyw, że
1: to wrócimy jeszcze do tego, zamknijmy ten temat futbolowy, bo ten mundial jest jednym wielkim memem. Od Vozini, który miał bramkarz Capo Verde, miał 50 tysięcy obserwujących, teraz ma 25 milionów 400 tysięcy obserwujących. To jest szaleństwo. Pamiętacie Brada Pitta z Edwardem Nortonem na trybunach? Pamiętacie to, co wyprawiał sędzia wielokrotnie w meczu Argentyna-Egipt?
0: Ostatnio widziałem zdjęcie Edwarda Nortona samego na trybunach i ktoś podpisał Edward Norton i Brad Pitt znowu razem.
1: No, ale wiesz co, wczoraj ja, bo każdy dzień wydaje mi się ma mundialowego bohatera. Murat Yakin, trener reprezentacji Szwajcarii, kiedyś piłkarz. No, ktoś wczoraj wrzucił i tego się nie da odzobaczyć. Zdjęcie jego z podpisem, że Murat Yakin wygląda jak bohater Narcos z lat 70. Coś w tym jest. No, wygląda jak, wiesz, żywcem wyjęta postać z człowieka z blizną De Palmy.
0: Trochę byłem zaskoczony, widząc go na ostatnim meczu, bo pamiętam go jako piłkarza, a to już tyle czasu minęło, że...
1: No, my jesteśmy starzy, on jest jeszcze starszy. Dzisiaj Francja-Maroko, też pojawiły się memy w związku z tym meczem, że nieważne jaki będzie wynik, to i tak Paryż spłonie. No, rzeczywiście takie rzeczy dziwne się we Francji dzieją w związku z piłką nożną. Jutro Hiszpania, Belgia, potem Norwegia, Anglia. Tutaj nie wiem, komu będę kibicował. Na końcu Argentyna, Szwajcaria 12 lipca i trzeba przyznać, że Europa zdominowała już ten etap rozgrywek, bo mamy jedną drużynę z Afryki i jedną z Ameryki Południowej, a reszta to nasi sąsiedzi.
0: Wiesz co, tak mówiliśmy o tym, że FIFA toruje drogę Argentynie trochę do finału, nie? Jakoś tak to wygląda. Przynajmniej takie wrażenie to sprawia. Tak patrzę na skład Szwajcarii, a tutaj wszyscy kontuzjowani. A nie, to jest flaga Szwajcarii, sorry.
1: Zaraz wracamy z konkursem z Merlinem Mansolem w roli głównej i wrócimy do tej skrzynki pocztowej naszej, którą

0: Do you love rock and roll, Peter?
1: Yes, yes, Bartek. And now we are on... Kończymy nasz konkurs, słuchajcie, który no, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteście absolutnie kreatywnymi wariatunciami i posłuchajmy telefonu, w które do nas przyszły.
2: Witam, ja chciałbym zaproponować Nergala Miotka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Bardzo tak, miło.
1: Czy to Mati?
0: Nie, Mati zadzwonił do nas nieco później, posłuchaj tego.
3: Takim najlepszym połączeniem damskiego imienia z czystym polskim złem to byłoby Maryla Nergal.
0: Brzmi jak Mateusz Borek.
1: Mati, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, kumplu druhu. A o co chodzi w konkursie? O co chodziło w konkursie, bo my już właśnie go kończymy.
0: Tylko jeszcze nie mamy rozwiązania, bo jest zbyt dużo dobrych...
1: Podamy po wpół.
0: Tak, po wpół do podamy rozwiązanie.
1: Słuchajcie, trzeba było, tak jak Marilyn Manson, kluczem Marilyna Mansona, tylko troszeczkę zrobiliśmy anti-twist w tym wszystkim. Ikonę popkultury do waszej ksywy. Mhm. W tym dziale imię, w dziale nazwisko trzeba było dać nie bardzo źle zachowującego się człowieka, tylko osobę pozytywną, którą wszyscy lubimy. Na tym polegał nasz anty-Mansonowy konkurs. No i czy mamy jeszcze więcej telefonów?
0: Mamy bardzo dużo maili. Jeden słuchacz walnął z grubej rury, bo wziął pewną postać z bajki oraz pewną postać z polskiej polityki i wyszło mu Bolek Wałęsa.
1: Nergal Miodek też się pojawił. Paweł II Siepski.
0: Tak, Rumcaj z Kurdej Szatan.
1: I Rudy Leper, to połączenie czterech pancernych polityk.
0: Jest taka propozycja. Ferdek Szymborski.
1: Oj, co za profanum.
0: To słuchaj tego, Hans Klos Frączewski.
1: Oja, jesteście niesamowici. My po wpół do...
0: O ciebie też zahaczyło, bo są takie propozycje jak Kuba Kędzierski albo Kędzior Świątek. Fajnie, nie?
1: No dobrze.
0: Zenek Owsiak.
1: Zenek Owsiak też jest dobry. Przekażemy Jurkowi. No dobra, słuchajcie, to stawiamy kropkę. Komisja losująca gier i zakładów wybierze poprawną odpowiedź w tym konkursie kreatywnym i ogłosimy po wpół do, kto pójdzie na koncert w Łodzi pana Marilyna Mansona i spółki.
0: To właśnie przyszło, Filemon Senyszyn.
1: To kot imperator.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Гвязды рока в Анти-Радио.
5: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Bo w media ekspert tanie masz. O tak, tanie masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Tak, ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co, no płaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
11: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: IMGW ostrzega przed burzami we wschodniej części Polski. Krew w Łodzi pojedzie motocyklem. Mieszkańcy Warszawy skarżą się na elektryczne ni to rowery, ni to motocykle.
0: Prawda antyradia.

0: 9.32. Joanna Obuchowska. Warmia i Mazury, Podlasie, część Mazowsza i Lubelszczyzny z alertami pierwszego stopnia ostrzegającymi przed silnym deszczem z burzami. Taka pogoda może utrzymać się w tym rejonie przynajmniej do jutra.
1: Prawda Antyradia.
0: Wenezuela prosi brytyjskiego króla o złoto na odbudowę kraju po trzęsieniu ziemi. 30 ton jest w depozycie w Banku Anglii, ale jest objęte sankcjami. 24 czerwca na północy Wenezueli w odstępie niespełna minuty ziemia zatrzęsła się dwa razy. Zginęło ponad 3800 osób, prawie 17 tysięcy zostało rannych.
1: Prawda Antyradia.
0: W stacji ratownictwa medycznego w Łodzi służbę zaczął motocykl do przewozu krwi. Motocykl został wyposażony w kilka komór transportowych. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie transportować materiał wymagający głębokiego chłodzenia.
2: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
3: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się, no jakby tutaj przez te korki łatwiej. No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
1: Prawda Antyradia.
0: Surony, czyli elektryczne motocykle, zalewają Warszawę. Są one o wiele szybsze niż e-hulajnogi. Często nie mają homologacji, a kierowca uprawnień. Mieszkańcy skarżą się, że surony pędzą chodnikami między spacerowiczami. Działamy. Już są dodatkowe patrole policji, zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: My podpisaliśmy porozumienie dotyczące hulajnog. Jeżeli chodzi o inne kwestie, po pierwsze są potrzebne zmiany prawa. Natomiast tak, ja współpracuję bardzo ściśle z komendantem stołecznym po to, żeby tego typu nadużycia, problemy eliminować. I tu dziękuję policji za reakcję.
0: Zgodnie z przepisami pojazd na drodze dla rowerów może rozpędzić się maksymalnie do 25 km na godzinę. W Szczecinie, Koszalinie czy Gorzowie Wielkopolskim słońce. W pozostałej części kraju czasem słońce, a czasem deszcz. I tak w sumie będzie do końca dnia. Na termometrach od 14 do 18 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie to od 16 do 25.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: 18 minut do godziny 10. Kończymy nasz konkurs na bilety na Marilyna Mansona, który już niedługo w Łodzi wystąpi. Słuchajcie, przyszło tyle propozycji, że my z Bartkiem, no szczerze mówiąc, było to bardzo trudne zadanie dla was.
1: Ekstremalnie trudne.
0: Było kilka, Bartuś, trzeba przyznać szczerze, no, propozycji, które nas bardzo rozbawiły, ale ze względów na pewne kontrowersje, gdzie mogliśmy ich tutaj wziąć pod uwagę przy ustalaniu zwycięstwa.
1: Tak, sporo było też takich, których nie można przeczytać na antenie. Tak. Ale za to też dziękujemy naszym słuchaczom, bo poza anteną bawiliśmy się świetnie.
0: Szarik Wodecki to pierwszy laureat. Szarik, bo ikoniczny pies czterech pancernych i psa. No i pan Wodecki, którego wszyscy kochamy. Zresztą płyta z miczami, coś wspaniałego.
1: I to przysłała do nas Kamila F. Gratulacje, Kamilo. Podwójne zaproszenie na Marilyna Mansona leci do ciebie. A drugie podwójne zaproszenie?
0: To bardzo trójznaczne. Bo Kleks Małysz. No Kleks, wiadomo, była taka postać komiksowa, ale Kleks to też przykra sytuacja, która może nam się zdarzyć w życiu, a Małysz to oczywiście ikoniczna historia. Tutaj jeszcze ktoś skrzyżował Tadeusza Drozdę i Karola Strasburgera i powstał Tadeusz Strasburger, ale to było na liście naszej rezerwowej. Pozdrawiamy słuchaczy bardzo, tego słuchacza od Tadeusza również. Dziękujemy i będziemy starali się wznosić na wyżyny konkursowe w najbliższych dniach.
2: A można jak najbardziej. Jeszcze ja.
0: Tak, można. Od jutra brać udział w naszych konkursach.
1: A Kleksa Małysza przysłał do nas Grzesiek M. Gratulacje, Grzesiek, pod drugie podwójne zaproszenie na Marilyna leci do ciebie. A więcej jeszcze biletów na koncert grupy Marilyn Manson, który 18 lipca w Łodzi będzie do zdobycia na antenie Antyradia.
0: Na nasze ogłoszenia parafialne jeszcze poczekacie chwilę, powiem wam, co się dzieje dzisiaj w Antyradio i jutro. Grita teraz.

0: 10 minut do godziny 10. My z Bartuniem opuszczamy mostek na tym statku. Za chwilę kolejni piraci zrobią abordaż. Umawiamy się tak. Oglądamy dzisiaj Maroko-Francja i zrobimy sobie rano małe podsumowanko. Mecz jest o ludzkiej porze, więc będzie okej. Okay.
1: Ale wszyscy oglądamy, wy
0: wszyscy,
1: też.
0: Wy też, właśnie o to chodzi, żebyśmy mogli jutro podyskutować i powiedzieć sobie jeszcze raz szczerze, z pełnym przekonaniem, łysy z FIFA to dobrze.
1: Do jutra.
0: Pa! That's the way you do it.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł.

0: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marian?
2: Hmm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Ograniczenie płac i dorabianie za zgodą szefa. Takie zmiany dla ochrony zdrowia. Estoński rząd grozi delegalizacją kościoła prawosławnego. Polacy na wakacje wolą polecieć.
5: Prawda Antyradia.
6: Minuta po 10:00, Joanna Obuchowska. Minister zdrowia przedstawiła rozwiązania, które mają naprawić system ochrony zdrowia. To maksymalna stawka za godzinę pracy medyka, 240 zł brutto, ale też obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu i zgoda pracodawcy na dyżury w innych miejscach.
5: Prawda Antyradia.
6: Estoński rząd grozi delegalizacją tamtejszemu kościołowi prawosławnemu, jeśli ten nie zerwie więzi z Moskwą i patriarchą Cyrylem. Ma czas do końca roku. Według estońskich służb i kontrwywiadu działaniami kościoła prawosławnego w tym kraju de facto kieruje rosyjska cerkiew, a ta współpracuje z rosyjską bezpieką.
5: Prawda Antyradia.
6: Na wakacje lecimy czy jedziemy? Według Sky.pl Polacy coraz częściej wybierają tę pierwszą opcję.
7: Samolot wygrywa z samochodem w kategorii czas. Według portalu coraz więcej podróżnych woli spędzić 2 godziny w powietrzu niż 10 w trasie. Ale krótsza podróż to nie wszystko, tłumaczy Dominika Musiał z Sky.pl.
8: Wielu z nas porównuje wyłącznie cenę biletu z wydatkami na paliwo, zapominając o ukrytych kosztach, takich jak opłaty za autostrady, parkingi czy koszty serwisowania. Dodatkowo ewentualna awaria auta za granicą może oznaczać nie tylko wysokie i nieprzewidziane wydatki, ale także ogromny stres.
7: Samochód zaczyna być bardziej opłacalny, gdy koszt podróży jest dzielony pomiędzy większą liczbę pasażerów. Magda Poddańczyk, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
6: Kup teraz, zapłać później. Tak wabią nas sklepy. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed pochopnymi zakupami z odroczoną płatnością. UOKiK Agnieszka Kowalska.
9: Pamiętajmy, odroczona płatność to kredyt. Upakowany w wygodę, szybkość i spełnianie marzeń. Dużo kupujemy w ten sposób? Uważajmy, to właśnie suma małych decyzji najczęściej nadmiernie obciąża nasz budżet. Możemy stracić kontrolę nad zakupami i nadmiernie się zadłużyć.
6: Specjaliści radzą, by przed takim zakupowym szałem policzyć, ile w sumie wynoszą wszystkie raty i odroczone płatności oraz czy domowy budżet to udźwignia. 3:50. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody. Na termometrach 15 stopni w Olsztynie, 17 w Warszawie, 20 w Szczecinie. Temperatura pójdzie jeszcze w górę, szczególnie na zachodzie. Tam termometry mają pokazać 25 stopni. Na zachodzie sporo słońca, poza tym możliwe deszcze, bardziej lub mniej przelotne.
5: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Antyradio.
1: Nie no, prawie 11 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Ktoś powiedział kiedyś, że jak czwarty dzień nic się nie chce, to znaczy, że jest czwartek. Ale oczywiście nie wierzymy tego do siebie. Proszę Państwa, będzie rozdawnictwo koncertowe dziś do letniej sceny Progresji. O tym później. Także parę informacji dotyczących tego, co społeczny researcher pan Wojciech mi przesłał. Więc dzisiaj mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. To jest słuszna koncepcja, szczególnie jak rozkopują Państwa miasto. Do tego dzień bez stanika, dzień zewu horyzontu. Czasami mnie to łapie. Całkowicie przeciętny dzień, niech tak będzie. Dzień ciasteczek z cukrem, dzień dołeczków twarzy, no i dzień mody. 9 lipca 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt. O dzwonach jeszcze parę słówek dzisiaj będzie, a my już mkniemy w kierunku motośladu, który za momencik w Antyradiu oczywiście. A jedziemy z Skorpionsami.

0: Promocja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: No właśnie, cóż tam nowego w Motowizji? W ogóle to Motowizja jest obecnie dostępna bez dodatkowych opłat dla abonentów Canal Plus, Polsat Box i Wneti w ramach otwartego okna. W programach zobaczymy legendy motorsportu, najszybsze super samochody, Formuła 1, WRC, motoryzacyjne ikony z całego świata, Goodwood Festival of Speed. Po raz pierwszy na żywo w Motowizji już w ten weekend, 11-12 lipca. Najlepsi kierowcy, wymagające małopolskie odcinki i walka o cenne punkty. Tak wyglądał Valvoline Ride Małopolski 2026. Najważniejsze wydarzenia rajdu zobaczycie w programie RSMP Raport już w piątek 10 lipca o godzinie 19 tylko w Motowizji. Piękne i pieczołowicie odrestaurowane historyczne rajdówki zachwyciły ponownie kibiców podczas Valvoline Ride Małopolski, rajdowych historycznych samochodów. Najciekawsze momenty w tej wyjątkowej rywalizacji zobaczycie w programie HRSMP Raport już w piątek 10 lipca o 19.30 na antenie oczywiście Motowizji. A dziś wieczorem o 21.00 także na antenie telewizji Motowizja premiera najnowszego Motośladu. W programie zatopiony w powodzi skuter Benelli Ryszarda w końcu zaczyna wyglądać jak skuter. Michał z Vintage Garage dokłada wszelkich sił, aby sprzęt jak najszybciej trafił do rąk właściciela. Ponadto pokażemy hybrydowe Kawasaki. Tak, hybrydowy motocykl. Artur zaprezentuje nowinkę z segmentu technologii i motoryzacji. W poniedziałek o 21.00 także na antenie telewizji Motowizja premiera najnowszego autoportretu Ostrego. W programie przepiękny biały Chevy Van G20 z salonka, które to auto znalazłem na amkarowych wtorkach. Ostry Rolls nadal jedzie do przodu. Bartek opowiada o projektowaniu wyglądu i ramy tego projektu. Poprzednie odcinki Motośladu i autoportretu Ostrego można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a rolki i zdjęcia znajdziecie na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego. Na zakończenie ważna wiadomość od Road Runners MC Chapter Jarosław, organizatora zlotu w Radawie. Przybywajcie. Pogoda, jak to powiedzieli panowie, bomba. No i bardzo dobrze, będziemy na tym zlocie jako Antyradio, bo trzymamy z nimi bardzo mocarnie.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat Extrema.

0: tragicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, zwrot mocni!
9: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć.
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Znowu muszę się zająć windykacją.
16: To coś z indykiem?
15: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
16: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak, że bez problemu.

0: nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Państwa, 12, 18 minut pozostało do godziny 11. Ciekawostka. Dźwięk z kościelnych dzwonnic znalazł się pod lupą inspektora ochrony środowiska. Inspektor obstaje, że dzwony przykościelne podlegają regulacjom dotyczącym dopuszczalnego poziomu hałasu. Wydanie decyzji w tym zakresie nie jest sprzeczne ani z konkordatem, ani konstytucyjną wolnością sumienia oraz religii. Stanęło na tym, że dopuszczalny poziom hałasu to 55 decybeli. W roku 2026 roku górna jednostkowa stawka kary przy przekroczeniu normy o 1 decybel wynosi 99,46 zł. I tak się zastanawiam i widzę, moja wyobraźnia działa, jak to kościelny, trochę przerażony, ostrzeżony przez księdza, ciągnie za tym linę ruszającą dzwonem delikatnie, tak subtelnie, żeby nie przekroczyć tych 55 decybeli. Oczywiście jest awantura, no bo parafia się zdenerwowała, podała do sądu te ustalenia, no ale wiecie Państwo, zobaczymy, kto wygra. Bim bom, tak po cichuteńku.

0: A propos tych kar za przekroczenie mocy dźwięku dzwonów kościelnych i kar za to pobieranych, pan Chris napisała: a co powie proboszcz na mandat za przekroczenie decybeli? Bóg zapłać. Proszę Państwa, za kilka chwil spotkamy godzinę 11. Będzie prawda, pełna kultura i prognoza pogody.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
6: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
5: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Ostre cięcia w jednej z najstarszych fabryk w Polsce. Pół załogi na bruk. Państwowa Inspekcja Pracy może teraz więcej. Pierwszy ćwierćfinałowy mecz mundialu już dziś.
0: Prawda Antyradia.
12: Magdalena Mleczko, zapraszam. 200 osób na bruk z zakładów pamiętających zabór austriacki. Zwolnienia grupowe prawie połowy załogi szykuje walcownia metali w Czechowicach-Dziedzicach. Właściciel grupy Boryszek tłumaczy zwolnienia trudną sytuacją na rynku metali, wysokimi kosztami produkcji i cenami energii. Zapewnia, że chce uratować zakład, a nie go likwidować. Zwolnienia ruszą pod koniec sierpnia. Teraz trwają rozmowy ze związkami w sprawie odpraw.
13: Staramy się po prostu dojść do możliwie najlepszego rozwiązania tego problemu.
12: Mówi Paweł Sroczyński, szef Solidarności Zakładowej, który ma nadzieję, że uda się wywalczyć jak najlepsze warunki dla zwolnionych. To kolejny trudny moment dla czechowic dziedzic, które przez lata słynęły z przemysłu.
0: Prawda antyradia.
12: Walka ze śmieciówkami ma być bardziej skuteczna. W życie wchodzą nowe przepisy dające Państwowej Inspekcji Pracy większe możliwości kontroli wykrywania fejkowych umów cywilnoprawnych i firma Joanna Łuksza.
13: Chodzi o sytuacje, w których umowa zlecenia o dzieło albo P2P są w praktyce wykonywane na warunkach właściwych dla umowy o pracę. Nowe regulacje nie oznaczają jednak automatycznego kwestionowania każdej takiej umowy. Decydować będzie to, jaka praca jest faktycznie wykonywana.
12: Firmy mają rok na dostosowanie umów do nowych regulacji. Jeśli tego nie zrobią, może im grozić grzywna od 2 do 60 tysięcy złotych.
0: Prawda antyradia.
12: Kup teraz, zapłać później. Tak wabią nas sklepy. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed pochopnymi zakupami z odroczoną płatnością. UOKiK Agnieszka Kowalska.
14: Pamiętajmy, odroczona płatność to kredyt. Upakowany w wygodę, szybkość i spełnianie marzeń. Dużo kupujemy w ten sposób? Uważajmy, to właśnie suma małych decyzji najczęściej nadmiernie obciąża nasz budżet. Możemy stracić kontrolę nad zakupami i nadmiernie się zadłużyć.
12: Specjaliści radzą, by przed takim zakupowym szałem policzyć, ile w sumie wynoszą wszystkie raty i odroczone płatności oraz czy domowy budżet to udźwignie.
0: Prawda antyradia.
12: Dziś pierwszy ćwierćfinał mundialu. Maroko zagra z Francją. Kto awansuje w półfinale, spotka się z Hiszpanią albo Belgią. A to była Prawda antyradia.
15: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Do sieci trafił utwór I'm Never Gonna Rip zespołu Green Day. To kawałek, który znajdzie się na ścieżce dźwiękowej filmu Nimrod. Film opowiada historię trójki przyjaciół, którzy tworzą garażowy zespół Analog Dogs. Są przekonani, że zostali zaproszeni do zagrania przed Green Day podczas koncertu sylwestrowego. Wyruszają więc do LA. Film został luźno oparty na doświadczeniach Green Day z czasów, gdy jeździli po Stanach ciasnym koncertowym vanem. Premiera filmu 14 sierpnia. Netflix szykuje się do kolejnej ekranizacji powieści Harlana Cobena. I to raczej nie będzie miniserial, bo materiału jest na kilka sezonów. Chodzi o serial Myron Bolitar. Zobaczymy w nim, jak bohater zaczyna nowe życie jako agent sportowy, wykorzystując swój urok, spryt i bezwzględnego partnera, by poruszać się w pełnym wysokich stawek i brudnych intryg w świecie sportu.
12: Spoglądamy za okno, nie rozpieszcza nas ten lipiec. W Szczecinie, Koszalinie czy Gorzowie Wielkopolskim owszem, piękne słońce, ale w pozostałej części kraju czasem słońce, czasem deszcz. I tak w sumie będzie do końca dnia. Na termometrach od 14 do 18 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia dziś od 16 do 25.
0: Letni ostry dyżur w antyradiu. Na

0: Hity Radio.
1: No, nowość, Jack White, dolar, bill przed chwilą. Czasem mam do załatwienia tej sprawy. A propos tego dnia chodzenia do pracy inną drogą, pani Karolina napisała, naukowcy podobno twierdzą, że zmiana trasy do pracy sprzyja powstawaniu nowych połączeń synaptycznych w mózgu. Oczywiście tylko w przypadku, gdy ktoś dany organ posiada. Dotyczy to podobno zmian w codziennych nawykach. Podobno przełamywanie wydrukowanych schematów na mózg ma dobry wpływ. Przypominam się od razu dzień świra. No i druga sprawa. Wyszedłem przed radio. Jest tu stojak dla rowerów. Na jednym z rowerów zamontowano siodełko sportowe, no takie jak dzida, na którym jest napis komfort. Na Boga, jak na tym wynalazku szatana można było napisać komfort? To proszę sobie wyobrazić, czysta bangaranga. Rodaczki, rodacy, jedziemy. Kolarze, trzymajcie się na tych komfortowych siodełkach.

0: No i po takim dziele można powiedzieć, no po prostu bomba, proszę Państwa. I to w Antyradio oczywiście, klasyczne dzieło grupy Queen, mocarności wielkiej. Proszę Państwa, 24 minuty po 11, najważniejsze, już niedługo rozdawnictwo zaproszeń na koncert.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Erste Bank Polska. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones. Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
12: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego

0: sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media

0: po reklamie.
1: Gwiazdy Rocka w Amt Radio. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

Państwa, to ciekawe rzeczy się dzieją, bo okazało się, że skarbówka wykorzystuje zdjęcia pochodzące z bazy ANPRS, czyli automatycznego systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych. No i co za tym idzie? Przedsiębiorcy często używają samochodu służbowego do celów prywatnych i skarbówka wysyła do domów kierowców zdjęcia ich aut z kamery przy głównych drogach. Na tej podstawie nalicza klientom z kilometrówki i nakazuje zapłacić zaległy podatek nawet 10 do 20 tysięcy złotych. Niech to licho. To są jakieś naprawdę ciekawe historie. Ja bym radził Państwu przyjrzeć się uważnie tym dokonaniom i zagłębić się w tematy, problemy z odliczaniem VAT i tym podobne rzeczy.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: jesteśmy tuż, tuż z obok godziny 12. Za chwili kilka ją przekroczymy, później będą zaproszenia na koncert Rise Again. Letnia scena progresji, Warszawa.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, zwrot mocny! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Na wybrzeżu spokojniej, ale wciąż niebezpiecznie rośnie poziom wód. Jest plan na ratowanie komunikacji publicznej w Pszczynie. W tej prawdzie także szalone promocje czeskiego przewoźnika.
0: Prawda Antyradia.
7: Magdalena Mleczko, zapraszam. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzega przed wzrostem poziomu wód na wybrzeżu. Stany ostrzegawcze przekroczone są już w porcie północnym i Sobieszewie. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Prawda Antyradia.
7: Ropa na światowych rynkach drożeja, to oznacza, że ceny paliw także mogą pójść w górę. To reakcja na amerykańskie ataki na Iran i informacje o zerwaniu negocjacji. Teraz wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale podwyżki są nieuchronne, mówi Jakub Bogusz z ePetrol.pl.
8: Z całą pewnością jest to zagrożenie, które mogłoby się odbić także i na polskim rynku. Myślę, że na razie tak bezpiecznie możemy mówić o kilku groszach w warunkach, gdyby to nie eskalowało jakoś bardzo szybko i radykalnie, tylko by było taką wojną nerwów, która o kilka dolarów podbija cenę ropy.
7: Na teraz ceny na stacjach dość stabilne, mamy kilkugroszowe obniżki.
0: Prawda Antyradia.
7: Lepiej razem niż osobno. Do takiego wniosku doszli samorządowcy z powiatu pszczyńskiego na południu Górnego Śląska, żeby uchronić mieszkańców przed wykluczeniem komunikacyjnym i uratować połączenia autobusowe. Powołują Związek Mobilny Powiat Pszczyński. To ważna decyzja, zwłaszcza dla Pszczyny i uzdrowiskowych Goczałkowic-Zdroju. Starostwo powiatowe w Lubelszczynie. Marcela Grzywacz.
9: Możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
7: Teraz zgodę na przystąpienie do związku muszą wyrazić rady wszystkich zainteresowanych gmin.
0: Prawda Antyradia.
7: 8 zł za bilet na pociąg z Warszawy do Krakowa. Czeski przewoźnik Leo Express ponownie oferuje bardzo tanie przejazdy. Jak pisze portal dlahandlu.pl, najniższe ceny pojawiają się przy zakupie z dużym wyprzedzeniem i dotyczą wybranych połączeń.
0: Prawda Antyradia.
7: Lato na luzie w Sosnowcu. W ramach tej akcji na mieszkańców czeka 30 wydarzeń, otwartych spotkań plenerowych, koncertów, seansów filmowych i kreatywnych warsztatów. W najbliższy poniedziałek będzie spotkanie o słowiańskich ziołach. Nadal chłodno, temperatura maksymalna dziś 14-16 stopni na północnym wschodzie, przez 18-20 centrum do 22-23 stopni na zachodzie. W rejonie Zatoki Gdańskiej w dalszym ciągu będzie wiać silniej, z porywami sięgającymi do 60-70 km na godzinę, cieplej od poniedziałku.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: dyżur w Antyradiu.
1: Prawie 11 minut po godzinie 12, kolejna i ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, dwie sprawy do załatwienia. Rozdawnictwo za momencik. Najpierw jednakowoż pismo od pana Tomasza. Po tym, jak nazwałem siodełko kolarskie, takie sportowe, rowerowe, które nazwałem narzędziem szatana, pan Tomasz napisał: wbrew pozorom, siodełko sportowe może być zdecydowanie zdrowsze i wygodniejsze niż te wszystkie miękkie kanapy. Warunki są trzy. Musi być dobrane indywidualnie do budowy anatomicznej użytkownika. Rozstaw tak zwanych guzów kulszowych, stylu jazdy i pozycji na rowerze. Musi być prawidłowo zamontowane, odległość od kierownicy, pochylenie przód, tył. Do takiego siodełka praktycznie obowiązkowe są spodenki kolarskie z piankową wkładką we właściwych miejscach. Na tak dobrze dobranym i dobrze zamontowanym siodełku, będąc odpowiednio ubranym, można naprawdę komfortowo i wygodnie pokonać długie dystanse, pisze pan Tomasz. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu, za wykładnię. Jestem już przygotowany, choć na rowerze nie jeżdżę, ale być może ktoś z jeżdżących na rowerach słuchaczy przyjmie te informacje do wiadomości. Proszę Państwa, teraz rozdawnictwo. Mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Rise Again 12 lipca, letnia scena progresji Warszawa. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Proszę łaskawie zaczekać na pytanie, które padnie za chwil kilka na antenie Antyradia, tak w granicach 24 minuty. Wtedy będzie można zaatakować te zaproszenia.

0: właśnie, mija 24 minuta. Słuchaj Państwo, Antyradia, w Antyradiu rozdawnictwo na koncert Rise Again 12 lipca. Letnia scena progresji Warszawa trzymam w garści. Państwo przygotowali pewnie maile pod adres ostrymałpantyradio.pl i w temacie maila proszę wymalować odpowiedź na banalne według mnie pytanie, w jakiej epoce tworzył Leonardo da Vinci. Proszę to wpisać w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert.

0: cenach.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
3: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zapraszamy.

związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert Rise Again 12 lipca, letnia scena Progresji Warszawa. Zadałem Państwu pytanie, w jakiej epoce tworzył Leonardo da Vinci. Odpowiedzi poprawne przybyły. To renesans lub, jak to woli, odrodzenie. Pani Ewelina K. i pan Szymon P. wybierą się na ten koncert. Za chwileczkę maile zwrotne do Państwa wyślę z prędkością, a taką, jaką pozwala osiągnąć ten urządzenie, które stoi przede mną. Dobrej zabawy życzę.

0: studia, teraz ja Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry.
0: Pierwszy raz usłyszałem to wykonanie dzieła, nie wiedziałem jeszcze, kto to śpiewa. Mm-hmm. Potem patrzę, Steve Drinker.
1: Dali
0: do pieca.
1: Pięknie. Jak zwykle.
0: Stary numer, dobry numer, zawsze się obronia.
1: Są takie numery, na których upływający czas nie robi żadnego wrażenia.
0: A nawet niektóre wykonania późniejsze są lepsze niż te wcześniejsze. A to i Rod Stewarta, to i wiele takich
1: gwiazd. No, parę takich perełek też się pojawi. W nagrodę będę miał też perełki płytowe, bo między innymi Metallica i Mother of Bone dzisiaj polecą w stronę słuchaczy.
0: Niech to licho. Ja też miałem taki zestaw fajnych płyt, no bo w końcu mamy taki fajny tydzień z gwiazdami rocka i staramy się jakoś zadziałać. No i Rolling Stones wydali świetną płytę.
1: No właśnie, jutro premiera.
0: Moc. Proszę Państwa, Tomek Kasprzyk za momencik rozpędzi lokomotywę, a Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antiradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
7: Połączenie klasyki z zaskakującą nutą smakową to może być przepis na intrygującą przekąskę. Przygotujemy zatem chrupiącą bagietkę z grilla z serkiem curry oraz gruszką. Kromki bagietki lekko grillujemy, aby nabrały złotego koloru i chrupkości. Gruszki kroimy w cienkie plasterki. Opcjonalnie przez chwilkę podsmażamy na ruszcie. I teraz ciepłe grzanki smarujemy serkiem kremowym Arla Apetina Papaya Curry. Układamy na nich plasterki gruszki. Posypujemy grubo posiekanymi orzechami laskowymi i dodajemy odrobinę miodu. To idealna przekąska na gorące miesiące. Smacznego!
6: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę Apetyt na nowe gazeta.pl.
5: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Rozmowa o ochronie zdrowia trwa, spotkanie minister zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską. Nowoczesny SOR w Radomiu otwarty i robi wrażenie. W tej prawdzie także ślubne prezenty.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Trudne rozmowy na temat reformy ochrony zdrowia. Trwa spotkanie Jolanty Sobierańskiej-Grendy z szefem Naczelnej Rady Lekarskiej. Po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym minister zaproponowała wprowadzenie m.in. górnego limitu 240 zł za godzinę pracy lekarza.
1: Prawda Antyradia.
0: Z zaklętego medycznego kręgu płyną też dobre wieści. SOR w radomskim szpitalu specjalistycznym przeszedł metamorfozę za blisko 58 milionów złotych i jest teraz jednym z najnowocześniejszych w kraju. Barbara Łopyta, dyrektor lecznicy.
2: Ten nowy SOR znacznie poprawił warunki pracy personelu i komfort pacjentów. Pacjenci otrzymali szerszą diagnostykę. Mamy tomograf komputerowy, którego nie mieliśmy wcześniej, ale to także dodatkowe 4 miejsca na sali obserwacyjne i to dodatkowe gabinety konsultacyjne.
0: Rocznie SOR w Radomiu obsługuje 36 tysięcy pacjentów.
1: Prawda Antyradia.
0: Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak wynika z badania UCL Research i BRIU.
3: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
0: Mówił współautor raportu Piotr Biela.
1: Prawda Antyradia.
0: Gnieźnieńska wąskotorówka rusza na tory. Będzie kursować w każdy wakacyjny weekend ze stacji Gniezno-Wąskotorowe na przystanek Jelonek i z powrotem.
4: Wąskotorówka formalnie ruszyła już w poprzedni weekend, ale teraz oficjalne rozpoczęcie. Jest kolejka wąskotorowa normalnie do końca sierpnia. 2 kursy w sobotę i w niedzielę, a w sobotę 11 4 kursy. Te kursy akurat dla wszystkich zainteresowanych dodatkowo bezpłatne. One będą w godzinach od 11 do 16.30. Także każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie.
0: Zapraszał starosta gnieźnieński Tomasz Budasz. To była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Pogoda nie chce się poprawić i choć wichury na północy straciły impet, wciąż są groźne. Więcej przejaśnień i pogodnego nieba dziś na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W centrum i na wschodzie przelotne opady i lokalne burze. Na termometrach dziś od 14 do maksymalnie 23 stopni.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: it's a ritual.
1: Ritual warning.
2: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Prosto ze stawienia listy przebojów Turbota. Tak, oto weszliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio w czwartek 9 lipca. Prawie 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam i zapraszam tradycyjnie o muzyczną rokową podróż, która potrwa do godziny 16. A skoro dzisiaj 9, to jutro będzie miała premierę rozszerzona wersja kultowego albumu My Chemical Romance. Wrócę do tego, jeszcze dzisiaj wam trochę o tym opowiem. Powracam także do Syda Barretta, bo z okazji przypadających 80. urodzin, które właśnie minęły, współzałożyciela Pink Floyd, zapowiedziano album, na którym jego utwory zinterpretują zarówno legendy rocka, jak i przedstawiciele młodszych pokoleń muzyków. I także dzisiaj do tego wrócę. Ale oczywiście będą też nagrody. A jakże?
2: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Dziś złożę trio z tytułów Hybrid Theory, Reload

0: będzie szansa na dwukrotne spotkanie z grupą Systemowy Down 18 i 19 lipca na PGE Narodowym. My też tam będziemy. Ale niestety także smutne wieści napływają do naszej redakcji, ponieważ świat stracił kolejną ikonę muzyki. W Portugalii w szpitalu odeszła Bonnie Tyler, artystka, która zaskarbiła sobie serca świata takimi utworami jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero. Niestety miała bardzo poważną operację jelit. Była w śpiączce farmakologicznej, ale nie udało się uratować życia. Odeszła Bonnie Tyler, ikona polskiej, ikona światowej muzyki. Miała 75 lat.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet, z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
22: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
21: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
24: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Jedno.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

From Yesterday, 30 Seconds to Mars za nami. A w muzycznej karcie kalendarza ważna rocznica, bo to był 9 lipca 1946 roku, kiedy urodził się Ronald Belford Scott, znany jako Bon Scott, wokalista AC/DC. Z zespołem występował do 80 roku, kiedy to nieszczęśliwie zmarł po jednej, umówmy się, z mocno zakrapianych imprez. Ale muzyka została. Z AC/DC nagrał tak znane płyty jak High Voltage, Let There Be Rock, czy tytułowe nagranie, które już w tle. Krążek Highway to Hell. W zespole, przypomnę, zastąpił go Brian Johnson. Z grupy, jaki on grał? Journey chyba.

0: Licznie i klasycznie na zamknięcie pierwszej części dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. Tęczowo nawet bym powiedział Rainbow i Streets of Dreams. Na 6 minut przed 14. Za chwilę kilka prawdy Antyradia, czyli o rzeczach najważniejszych, a ja z kolejną dawką muzyki. No i z nagrodami wracam tuż po dziś. Przypomnę, 3 płyty do wzięcia będą Linkin Park, Hybrid Theory, Metallica, Lee Road i Mother Love Bone, Shine. Więc nie oddalajcie się.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, mega paka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ocena zdolności kredytowej pod lupą u UOKiK-u. Krew w Łodzi pojedzie motocyklem. Spacerkiem przez Katowice wystartowała letnia edycja miejskich spacerów.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zmowa banków w ocenie zdolności kredytowej. UOKiK przeszukał siedziby BIK oraz trzech dużych banków: ING, Banku Śląskiego, mBanku oraz mBanku Hipotecznego.
2: Pracownicy UOKiK sprawdzają, czy doszło do nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej i wymianie informacji. Chodzi o to, że osoby, które chciały wziąć kredyt hipoteczny i szukały tańszej oferty w kilku bankach, miały mieć mniejszą zdolność kredytową niż osoby, które od razu brały ofertę w swoim dotychczasowym banku.
3: Wymaga to z naszej strony gruntownej analizy materiału dowodowego i wyjaśnienia tej budzącej wiele wątpliwości sprawy. Świadomy konsument nie może być w żaden sposób karany obniżeniem zdolności kredytowej za swoją aktywność w uzyskaniu najlepszej oferty i warunków kredytowych.
2: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Jeśli zmowa instytucji finansowych się potwierdzi, grożą im bardzo wysokie kary. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: W stacji ratownictwa medycznego w Łodzi służbę zaczął motocykl do przewozu krwi. Został wyposażony w kilka komór transportowych. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie transportować materiał wymagający głębokiego chłodzenia.
4: Motocykl jest wyposażony w trzy lodówki. Dwie lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
5: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się jakby tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
1: Motocykl do przewozu krwi jest pojazdem uprzywilejowanym.
0: Prawda Antyradia.
1: Rusza nowy cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach i okolicach. Instytut Korfantego, Agnieszka Maliszczak-Hanzel.
6: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne, kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
1: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać. Nadal zimno w wielu regionach, najchłodniej na wschodzie oraz na Podhalu, tam około 15 stopni. W pozostałych miejscach niewiele cieplej. W centrum możemy liczyć na maksymalnie 20 kresek, a na najcieplejszym zachodzie na termometrach nie będzie więcej niż 23. Nad Zatoką Gdańską nadal mocniejsze podmuchy wiatru.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: No i może się chyba podobać.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Streets of Dreams. Nagranie, o którym wczoraj wam mówiłem w Lokomotywie w Antyradiu, że jest już obrazek, tak więc zajrzyjcie w sieci, bo możecie zobaczyć także teledysk do tego bardzo ładnego utworu. A tymczasem, z okazji przypadających w tym roku urodzin Syda Barretta, współzałożyciela Pink Floyd, zapowiedziano album, na którym jego utwory zinterpretują zarówno legendy rocka, jak i przedstawiciele młodszych pokoleń muzyków. Wydawnictwo, z tego co wiem, ukaże się za 3 miesiące, 9 października. Będzie na kolorowym winylu i będzie także na płycie kompaktowej. Będzie zawierać starannie wybraną kolekcję nowych nagrań studyjnych oraz wyjątkowych nagrań koncertowych. No ale już wiadomo, że na albumie pojawią się m.in. David Gilmour, David Bowie, Nick Mason, Kula Shaker, Soft Machine, Tim Bones czy Joel Pon Jones. Szczególną uwagę zresztą zwraca obecność dwóch różnych interpretacji jednego nagrania, bo pierwsza interpretacja, chodzi o utwór Avril Lavigne, pierwsza interpretacja będzie pochodzić od Pink Floyd z wokalem oczywiście Ricka Wrighta, a druga została nagrana przez Davida Gilmoura z wykorzystaniem głosu Davida Bowiego, więc bez wątpienia będzie to gratka dla fanów i nie tylko. 9 października CD i kolorowy winyl, mam nadzieję, że także dostępny w Antyradio będzie. Bądźcie czujni.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Miles Kennedy ze swojej solowej płyty w Lokomotywie w Antyradio. Mówiłem o tym, że mamy przepiękne trio do rozdania: Linkin Park, Hybrid Theory, Metallica, Willow i Mother of Bone Shine. I chciałem rozdać to w pakiecie, ale pomyślałem, że nie. Trzy osoby będą miały szansę na jedną płytę swoją ulubioną. Napiszcie mi w mailach na kasprol@antyradio.pl, jaka płyta was interesuje. I ktoś z tej grupy dostanie albo Linkin Park, albo Metallica, albo Mother of Bone. W tytule maila wpiszcie albo Linkin Park, lub Metallica, lub Mother of Bone. Ja się całą resztą zajmę. Kasprol@antyradio.pl. Czekam.
1: Państwa, Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.

0: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

hipnotyzujące nagranie. Do you wanna know Arctic Monkeys w Rokomotywie Wantyradio. Tymczasem Bartek mi przypomina, że dziś swoje urodziny obchodzi Courtney Michelle Harrison, gitarzystka i wokalistka band rockowych zespołów takich jak Babes in Toyland, a także Hole. A jak? W 92 roku wyszła za mąż za Kurta Cobaina, lidera Nirwany, a owocem tego związku jest córka Frances Bean Cobain. Courtney Love dziś ma urodziny. No to gramy. Hole. Pamiętacie?

0: Ależ to przepiękne zakończenie tej części Lokomotywy w Antyradiu. Za moment Prawda Antyradia, ja wracam tuż po 15.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: emocja. Nie hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
1: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
2: Mili i utalentowani kolesie.
0: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
10: Uczę się włoskiego.
9: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dyskoteki foodtrucku w Łodzi. Mieszkańcy Warszawy skarżą się na elektryczne, ni to rowery, ni motocykle. Na koniec uroczy malu, który czeka na imię.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Policjanci z Łodzi zatrzymali mężczyznę, który narkotyki ukrywał w food trucku. 37-latek był podejrzewany o posiadanie znacznej ilości narkotyków i przygotowania do handlu nimi. Kontrterroryści weszli do wynajmowanego przez mężczyznę domu. Policja w Łodzi, Izabela Wypychowska.
2: Policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję różne kalibru.
0: Mężczyźnie grozi teraz do 20 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Surony, czyli elektryczne motocykle, zalewają Warszawę. Są one o wiele szybsze niż e-hulajnogi. Często nie mają homologacji, a kierowca uprawnień. Mieszkańcy skarżą się, że surony pędzą chodnikami między spacerowiczami. Działamy. Są już dodatkowe patrole policji. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: My podpisaliśmy porozumienie dotyczące hulajnog. Jeżeli chodzi o inne kwestie, po pierwsze są potrzebne zmiany prawa. Natomiast tak, ja współpracuję bardzo ściśle z komendantem stołecznym po to, żeby tego typu nadużycia, problemy eliminować i tu dziękuję policji za reakcję.
0: Zgodnie z przepisami pojazd na ścieżce może rozpędzić się do maksymalnie 25 km na godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Północna Śródmiejska Obwodnica oraz węzeł przesiadkowy to dwie inwestycje, które mają zmniejszyć ruch w centrum Bielska-Białej. Miasto otrzymało kolejne środki unijne na ten cel. Dyrektor MZD w Bielsku, Patryk Owcarz.
4: Węzeł przesiadkowy będzie w pełni funkcjonalny w momencie, kiedy będzie uruchomiona obwodnica. To jest to powiązane ze sobą obie inwestycje. Będą w podobnym okresie realizowane. Zintegrowany węzeł przesiadkowy również jest w końcowym etapie projektowania, także liczymy również, że w tym roku ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy.
0: Prace nad obwodnicą mają zakończyć się w 2029.
1: Prawda Antyradia.
0: Źrebek konia Przewalskiego urodził się w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Zoo ogłosiło konkurs na imię dla samczyka. Propozycje można zgłaszać do wtorku, a koń Przewalskiego jest najstarszą żyjącą rasą koni.
5: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. U2 opublikowali nowy singiel Street of Dreams. Kawałek to pierwsza zapowiedź nowego albumu zespołu. Pierwszego od Songs of Experience z 2017 roku. Jest zapowiedź nowego serialu Apple TV, Guilty Creatures, w którym zagra Julia Garner. Będzie romans młodych, bogobojnych, ale dopuszczających się zdrad i morderstwo. Ma pokazać kilkanaście lat życia ze świadomością, że się kogoś zabiło. Na razie nie ma nawet przybliżonej daty premiery. Wrocław jest gotowy na święto kina. Jest oficjalny program 26. festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Kinomani zobaczą blisko 300 filmów z ponad 90 krajów, a impreza otworzy Fjord, tegoroczny zdobywca Złotej Palmy w Cannes. Festiwal rusza 23 lipca.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Uwaga na burze z silnym deszczem. W części kraju do jutra do godziny 18 obowiązują ostrzeżenia IMGW. W czasie burz może wiać porwisty wiatr z prędkością do nawet 65 km na godzinę. Możliwe są też opady gradu. W przyszłym tygodniu ma być gorąco.

0: w Antyradiu.
1: Są podwójne wyjściówki do wygrania na koncert Marilyn Mansona. Nasłuchujcie uważnie Antyradia, bo jeszcze takie wyjściówki się pojawią. Tymczasem PJ Harvey, o tym już chyba kiedyś wspominałem, ale warto przypomnieć, zaprezentowała nowy singiel Voyager, swoją pierwszą premierową kompozycję od 3 lat. Jedyna babka w swoim rodzaju. Utwór powstał podobno pod wpływem fascynacji artystki kosmosem. Główną inspiracją stały się legendarne sondy Voyager 1 i 2, które oczywiście NASA wystrzeliła w przestrzeń w drugiej połowie lat 70. Z tego, co powiadomo, to zapowiedź nowej płyty, ale szczegóły jeszcze nie są znane. Jak tylko coś więcej będziemy wiedzieć, błyskawicznie wam o tym lokomotywie opowiem.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: A za chwil kilka sprawdzę. Skrzynkę mojego prywatnego listonosza kasprumałpantyradio.pl. No i nagrodzę kogoś z was płytą Linkin Park, Hybrid Theory, płytą Metallica Reload, a także, co tam jeszcze? Ach, Mother of Bone miałem, Shine. Przepięknej urody album, który także dzisiaj do kogoś z was pofrunie. Nie oddalajcie się od Antyradia, a teraz warto zrobić głośniej, bo Love Song z repertuaru The Cure. Wspominamy o Penera, co? A ja.

0: Pięknie Państwo pisali w swoich mailach. Chciałbym wygrać płytę Mother Bone, ponieważ fascynuje mnie historia muzyki i zespołów, które miały ogromny wpływ na rozwój rocka. Chciałbym wygrać album zespołu Metallica. Właściwie powinienem napisać super zespołu Metallica, gdyż to, co wyczyniają na koncertach, jest nie do wyobrażenia. No, najbardziej chciałbym wygrać płytę Linkin Park, ponieważ ich muzyka towarzyszy mi od wielu lat i nigdy mi się nie nudzi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc trzy osoby już przeze mnie zostały wytypowane. Do jeden z nich trafia Linkin Park Hybrid Theory, tak jak chciała. Do drugiej Metallica Reload, tak jak chciała. I trzecia osoba dostaje, zgodnie ze swoim życzeniem, Mother of Bone Shine. Wejdźcie do swoich skrzynek mailowych, bo kilkoro z Was powinno dostać ode mnie tak zwane zwrotki, w których jest oczywiście więcej szczegółów. Gratuluję, a kolejne klasyczne i nie tylko niespodzianki już niebawem.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kissel from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Hej, zwrot emocji! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

coś z tej trójki musiało się dzisiaj pojawić. Jak nie Linkin Park, jak nie Mother of Bone, to Metallica. Padło na nich, ale myślę, że Mother of Bone i Linkin Park jeszcze pojawią się w antyradiu nie raz, nie dwa. Tymczasem teraz koncentrujemy się na panu białym, bo John Gillis, gitarzysta i wokalista White Stripes, ma dzisiaj urodziny, ale grał także w zespołach The Raconteurs czy Dead Weather. Naprawdę nazywa się John Gillis, a wszyscy go znamy jako Jacka White'a. Urodzony 9 lipca 1975 roku. Dziś kończy 51 lat.

0: jest energia, nie powiem, w tym Death Rock. Myślę sobie, że jakby oni koncertowali...
1: Nie Death Rock, tylko Death Rocks.
0: Death Rocks.
2: Na bo Tomek lubi tę nazwę, wiesz, zespołu bardzo.
0: Lubi? Mhm. Myślisz sobie, że jakby grali razem z Sex Pistols, to by się bili po koncercie?
1: Mogłoby tak być.
0: Mogłoby tak być. A wygraliby Death Rocks?
1: Zawsze.
0: Czy Sex Pistols?
1: Nie, Death Rocks.
0: Zawsze?
1: No pewnie.
2: O czym wy mówicie w ogóle, bo ja nie wiem.
0: Po prostu chcieliśmy, żebyś się ty nie odzywała.
2: Do widzenia, wiesz, jak nam wychodzę, pa!
0: Ale pięknie wyglądasz, muszę ci powiedzieć, że...
1: Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Tak.
2: Ja wiem, czapka, no bo co to jest za lato, grudzień taki mamy w lipcu?
0: No tak. No to ja znikam, zostawiam was z jedyną parą w swoim rodzaju.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie. Antyradio.

0: mało konkretów. Lekarze po spotkaniu z ministrą. Zmiany na francuskiej w Katowicach. Kierowców czekają punktowe zwężki. Czarne porzeczki po 40 zł za kilogram.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Dużo słów i deklaracji, wciąż mało konkretów na temat zwiększania dostępności do opieki zdrowotnej i skrócenia kolejek. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej spotkali się z minister zdrowia. Rozmawialiśmy o patologiach i zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą być zlikwidowane, przyznaje prezes Izby Łukasz Jankowski.
2: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu. Na umowy o pracę ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
0: Kolejne spotkanie Izby z panią minister za tydzień.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany na francuskiej w Katowicach. Kierowców czekają punktowe zwężki na odcinku między Ceglaną a A4 oraz zmiana organizacji ruchu na zjeździe z francuskiej na autostradę w stronę Krakowa.
3: Powodem tych zmian jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej. W imieniu Katowickich Inwestycji Dawid Kwiecień.
4: Budowany odcinek o długości prawie kilometra połączy ze sobą dwie drogi rowerowe przy lotnisku Muchowiec oraz wzdłuż ulicy Damrota z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Ceglanej. Na prawie całej długości droga będzie odseparowana od ruchu pieszych, natomiast wyjątek będzie stanowić około 200-metrowy odcinek w rejonie autostrady A4, gdzie zaprojektowano wspólną drogę dla pieszych i rowerów.
3: Prace o wartości ponad 7 800 000 zł mają zakończyć się na początku przyszłego roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Czarna porzeczka na wagę złota. Ten super owoc osiąga niebotyczne ceny. Wysokie temperatury i susza sprawiły, że część owoców nie wytrzymała. Czarna porzeczka na rynku hurtowym w Broniszach kosztuje teraz nawet 40 zł za kilogram.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy. FETA w Gdańsku, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wędrówki w czasie. To wydarzenie do niedzieli. A to była Prawda Antyradia. Trochę listopada serwuje nam tegoroczny lipiec. Wiatr umiarkowany, a silny podczas burz na Suwalszczyźnie. W nocy spokojnie już w kwestii wiatru i burz, ale deszcz może popadać na przykład na wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach będzie od 9 do 15 stopni, jutro od 18 do 25.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Bardzo przyjemny kawałek The Editors, The Rush. Numer, który sprawia, że podróż staje się zdecydowanie lepsza, drogi prostsze, mniej dziurawe. No i tak to jest. Podróżować można z najlepszym rokiem na świecie, ale jeszcze lepiej mieć jakąś duszę do towarzystwa i od tego właśnie jesteśmy my. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Ambroży Obertyn. Tak jest. Ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedział Tomek, a jeżeli na przykład podróżujecie teraz nad morze, to my też zajrzymy dzisiaj do Mielna.
0: O, pani kochana. Będzie również między innymi o tym, dlaczego członkowie szczytu NATO każdy dostali po rewolwerze.
1: Będzie o pewnych śmierdzących rozgrywkach.
0: O, sprawdzimy, dlaczego trzeba bardzo uważać, kiedy zakłada się jednoosobową działalność gospodarczą, a szczególnie wymyśla dla niej nazwę, bo może się przypałętać klientela różnego autoramentu.
1: No i będziemy dla was mieli wejściówki na Fantasy and Magic Con. To jest bardzo fajna impreza, która odbywa się na Służewcu. A co trzeba będzie zrobić? No to słuchajcie, trzeba nas słuchać.
0: No tak, ale jeszcze będziemy rozdawać stosunkowo udane pożycie Walkowie. W konkursie ostatni będą pierwszymi i będziemy mieli dla was i nerkę antyradia, i pokrowiec antyradia, i jeszcze możemy dorzucić pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym kierunku w ramach takiej kumulacji nagród.
1: Tak, i kolejny fragment wywiadu z Mickiem Jaggerem również u nas dzisiaj w parze z głośników.
0: Także sami rozumiecie, samo gęste na bogato się gra w parze z głośników. Ma nam już teraz Szare Miraże.

0: i takie letnie chłopaki nam zagrały.
1: Gorące.
0: The Ataris i The Boys of Summer.
1: Tak, proszę Państwa, już za chwilę zagrają nam m.in. Blond i pojawi się również Deep Blue Something. No a ja tymczasem przeglądałem właśnie w telefonie internety i trafiłem, słuchaj, na taki oto nagłówek fascynujący z Rzeczpospolitej. Kadrowe problemy Rafała Trzaskowskiego. Nie potrafi zatrzymać współpracowników. No faktycznie, jak się ciągle zwęża ulicę, to taki pracownik może być nie do zatrzymania.
2: Przepraszam, jesteście sali?
0: Dobry wjazd. Dobry
2: wjazd. Pierwszej pomocy. Przepraszam wszystkich.
3: Naprawdę. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
5: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
6: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy roka w Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
6: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
5: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kawanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów. 11,49.

0: muszę się zająć windykacją.
1: To coś z indykiem?
0: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
1: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: Na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: Jak to mawia redaktor Obertyn, każdy ma takie śniadanie u Tiffany'ego, na jakie zasłużył, prawda? Wy zasługujecie na najlepsze, dlatego breakfast at Tiffany's od Deep Blue Something właśnie wybrzmiało na antenie Antyradia.
1: Kochani, trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradio i z The Rolling Stones. Już jutro premiera najnowszej płyty The Rolling Stones, a jutro i dzisiaj u nas w parze z głośników ekskluzywny wywiad z Mickiem Jaggerem, który przeprowadziła Sandra Hajduk-Popińska.
0: Słyszałeś już pewnie to pytanie wiele razy i jeszcze je usłyszysz nie raz, ale muszę o to zapytać. Skąd tytuł nowej płyty Foreign Tongues?
2: Zazwyczaj przeglądam teksty piosenek, by znaleźć w nich inspirację. Tym razem nie mogliśmy dojść do porozumienia. Zatrzymałem się na tekście do Rough and Twisted. Na końcu pojawia się zdanie Teach me all the foreign tongues. Naucz mnie wszystkich języków obcych i pomyślałem, że to jest to. Keith i Ronnie się zgodzili. Nie mówię, że to jest najlepszy możliwy tytuł. Po prostu na niego zgodzili się wszyscy członkowie zespołu.
0: Ja uważam, że bardzo dobry.
3: Very good title, in my opinion.
4: Foreign tongues po prostu to języki obce.
3: Języki obce.
5: Okay, say it again.
2: Powiedz to jeszcze raz.
3: Języki obce.
5: Języki obce.
0: Very good. Świetnie. Oh my God. Doskonale.

0: Do rytmu miłości tańczymy zawsze, niezmiennie, a zwłaszcza latem, zwłaszcza w wakacje. Scorpions i Rhythm of Love, 8 minut do godziny 17, a już niebawem ostatni będą pierwszymi.
1: Tak, będziemy tańcować razem z wami dzięki naszemu kalamburowi, naszemu rebusowi muzycznemu, w którym ukrywa się tym razem nazwa piosenki. I kalambur będzie bardzo trudny, nie wiem, czy komuś się uda go rozszyfrować, może tak, a warto, gra warta świeczki dzisiaj.
0: Kartki w dłoń, długopisy w dłoń, tam notujcie uważnie.
1: Wszystko w dłoń, w co chcecie. Notujcie. Kajety miejcie oczywiście również. Dzisiaj do wygrania będzie kumulacja, bo będzie i nerka antyradia, i pokrowiec na telefon wodoszczelny antyradia. Do tego
0: ale
1: jeszcze...
0: żeś wykopał.
1: Pożycie udane w Alkowie. Piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku. No, naprawdę.
0: 321-321-600. Jak tylko rozwiążecie, dzwońcie. Już niebawem pierwsza odsłona dzisiejszego konkursu. Ostatni będą pierwszymi.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Yeah!

0: promocja Nie Hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kawanosy, paluszki, tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
10: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Czy nadmorskich kąpielisk samochód czy samolot? Oto jest pytanie. W tej prawdzie także bezpłatne koncerty i spektakle w Gliwicach na Śląsku.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Czerwone flagi wiszą dzisiaj na plażach nad Bałtykiem. To oznacza zakaz kąpieli w morzu. Cały czas są wysokie fale, prądy wsteczne, do tego silny wiatr.
1: Prawda Antyradia.
0: Strażacy z Głogowa apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad Odrą. W ostatnich dniach interweniowali już kilka razy w związku z niebezpiecznymi zachowaniami nad rzeką. Przypominają, że kąpiel w miejscach niestrzeżonych może skończyć się tragedią. Kamil Szydłowski.
2: Rzeka Odra jest bardzo niebezpieczna, szczególnie po zmroku. Nurt potrafi być silny, dno jest nierówne, a miejsca takie jak główki czy okolice portowe nie są przeznaczone do kąpieli. Dlatego przy tej okazji apelujemy o rozsądek. Nie wchodźmy do wody w miejscach niestrzeżonych i niewyznaczonych do kąpieli. Nawet jeśli wydaje się, że rzeka jest spokojna, sytuacja może się zmienić w kilka sekund.
0: W niedzielę wieczorem strażacy ratowali około 20-letnią kobietę, którą nurt porwał w rejonie Starego Portu.
1: Prawda Antyradia.
0: Na wakacje lecimy czy jedziemy? Według Sky.pl Polacy coraz częściej wybierają tę pierwszą opcję.
3: Samolot wygrywa z samochodem w kategorii czas. Według portalu coraz więcej podróżnych woli spędzić 2 godziny w powietrzu niż 10 w trasie. Ale krótsza podróż to nie wszystko, tłumaczy Dominika Musiał z Sky.pl.
4: Wielu z nas porównuje wyłącznie cenę biletu z wydatkami na paliwo, zapominając o ukrytych kosztach, takich jak opłaty za autostrady, parkingi czy koszty serwisowania. Dodatkowo ewentualna awaria auta za granicą może oznaczać nie tylko wysokie i nieprzewidziane wydatki, ale także ogromny stres.
3: Samochód zaczyna być bardziej opłacalny, gdy koszt podróży jest dzielony pomiędzy większą liczbę pasażerów. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Tauron Piątki Kultury, letni cykl bezpłatnych wydarzeń artystycznych rozpoczął się w Gliwicach i potrwa do końca sierpnia. W każdy piątek w ruinach Teatru Wiktoria zaplanowano koncerty, spektakle, pokazy filmowe z muzyką na żywo oraz wydarzenia z pogranicza teatru i sztuk wizualnych. To była Prawda Antyradia. Nocy spokojniej w kwestii wiatru i burzy, ale deszcz może popadać na przykład na wschodzie i w centrum. Na termometrach od 9 do 15 stopni. Jutro burzowe chmury w Polsce północno-wschodniej i centralnej, a także na Lubelszczyźnie. Na południu deszcz, a na termometrach w piątek od 18 do 25 stopni.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Nieryż, mała nieryż. To jest amerykańska wersja oczywiście tego wielkiego przeboju.
6: Na lepiej drugą... to brzmi z ust Axla Rose jednak, wiesz?
5: I Piotra Franceskiego. Wszystko się zgadza, dlatego gramy wam najlepszego rocka na świecie. Sandra Hajduk-Popińska,
6: Tomasz Ambroży Obertyn i Guns N' Roses.

0: coś mi strzyknęło, powiem ci, taki headbanging tutaj się zadział, że teraz się ruszyć nie mogę, panie. Airburn i Kid in a Candy Store. My jesteśmy jak dzieci w tych sklepach ze słodyczami, kiedy się nurzamy w naszej playliście. Kochamy wszystkie te numery.
1: To wszystko się zgadza. Jesteśmy również jak dzieci w sklepie z cukierkami, kiedy serwujemy wam nasz kalambur dźwiękowy, naszą zagadkę. Dzisiaj zagadka jest bardzo trudna. Chodzi o tytuł piosenki i to piosenki zagranicznej w języku angielskim. Także trzeba pokombinować, a warto, bo do wygrania jest oczywiście stosunkowo udane pożycie na wieczór, piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku, również nerka antyradia, pokrowiec wodoodporny na telefon, także dzieje się. Kochani, uwaga, puszczam kalambur po raz pierwszy, skupcie się.
2: To była blondynka.
3: W istocie nigdy nie podejmowałem takiej decyzji samo.
4: Natchnij mnie, Chryste, co mam czynić.
1: No i o co chodzi? Jaki to jest tytuł piosenki?
0: Trudne.
1: 321-321-600. Jeśli już wiecie, od razu dzwońcie. Na wszelki wypadek puszczamy kalambur dźwiękowy jeszcze raz.
2: To była blondynka.
3: W istocie nigdy nie podejmowałem takiej decyzji samo.
2: Bójka jest nasz ostatni.
4: Natchnij mnie, Chryste, co mam czynić.
1: No, 321-321-600. Dzwońcie, zostawiajcie nam numer telefonu do siebie koniecznie. Coś chciałabyś jeszcze dorzucić?
0: Ja ciągle próbuję rozwiązać zagadkę w swojej głowie i nie wiem, co to jest.
1: No to zobaczymy. Wszystko się wyjaśni. O konkurs ostatni będą pierwszymi.
0: A teraz Black Sabbath.

0: można powiedzieć, jest nasze motto AC/DC. Rock or bust w parze z głośników. Nieważne, dokąd zmierzacie, czy już w stronę Fajrantu, grunt, żeby być razem z nami. Za chwilę Paradise Lost, Def Leppard, gramy najlepszego rocka na świecie.
1: No a jeżeli zmierzacie nad morze na przykład, albo macie ciekawe wspomnienia z wakacjami nad morzem, każdy jakieś ma, tak, prawda? No to to jest informacja dla was, bowiem wakacje ruszyły pełną parą, a reporterzy sprawdzili, co dzieje się w Mielnie.
0: Tak, jedni przyjechali odpocząć, inni polować na słońce, a jeszcze inni otwarcie przyznają, że plan na urlop jest prosty. Będziemy bajerować panienki. Rzucili odpytywani przez reporterkę WP młodzieńcy. Na szczęście większość turystów zgodnie twierdzi, że liczą się przede wszystkim plaża, dobra pogoda i wakacyjny klimat.
1: Oby tylko ci tam młodzieńcy pamiętali, że najlepszym tekstem na podryw nadal pozostaje: masz wolne miejsce przy parawanie?
0: Flirciara.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: płyty Pyromania, Def Leppard i Photograph. No kilka było zespołów, które wpadły też na pomysł, żeby swój kawałek tak właśnie zatytułować. Nickelback wydał swój przebój pod tym właśnie tytułem. Ringo Starr w 73 roku też tak zatytułował swój numer. No ale w naszym muzycznym albumie to właśnie ten fotograf pojawił się.
1: A my teraz zaglądamy do bloku z wielkiej płyty Kasprola i tym razem Kasprol na tapet wziął płytę absolutnie ikoniczną, czyli Nevermind Nirvana.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem krążek, który pomimo iż wytwórnia miała niskie oczekiwania co do komercyjnego powodzenia albumu, krążek odniósł wielki sukces. W głównej mierze dzięki piosence Smells Like Teen Spirit, która była pierwszym singlem z tej płyty. Pozostałe single z albumu to Come As You Are czy In Bloom. Płyta sprzedała się w 11 milionach egzemplarzy w Ameryce i zdumiewających 30 milionach na całym świecie. Mimo to Smells Like Teen Spirit był tylko jedynym singlem, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Hot 100. Album w Polsce uzyskał status dwukrotnie platynowej płyty. I warto dodać, że to właśnie ten krążek, Nevermind, zepchnął płytę Dangerous Michaela Jacksona z pierwszych miejsc list przebojów. A zatem przed nami fragment krążka zespołu Nirvana, Nevermind.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Zdecydowanie i bezapelacyjnie mój ulubiony numer Lady Punk.
1: To się wszystko zgadza i musisz przyznać, że ten numer się nie starzeje.
0: Jest bardzo uniwersalny.
1: A wiesz, co jeszcze się nie starzeje?
0: No!
1: Ten, kto odgaduje Rebuso Kalambur w parze z głośników. Konkurs ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jaki numer zagramy na koniec. To będzie piosenka zagraniczna. Musicie odgadnąć tytuł, który ukryty jest w naszym Rebuso Kalamburze. Może przypomnijmy zagadkę.
0: Poprosimy.
1: Uwaga.
2: To była blondynka.
3: W istocie nigdy nie podejmowałem takiej decyzji samo.
4: Chryste, co mam czynić?
1: No, trudno się wylosowało. Ale trzeba kombinować, bo naprawdę gra warta świeczki do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór. Pierwsza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku.
0: A pierwsza osoba, która zadzwoni, zgarnia merch.
1: Tak, 321-321-600 zadzwoni z poprawną odpowiedzią, dodajmy jeszcze.
5: Cześć, z tej strony Michał. Być może chodzi o Personal Jesus, Depeche Mode?
1: No nie. 321-321-600?
6: Blondie Maria.
0: Nie.
1: No nie, nie chodzi o to. Kombinujcie. Może jeszcze jakaś propozycja. Halo, halo.
5: Cześć, tu Konrad i Naza. Rozwiązujemy zagadkę z konkursu. Ostatni będą pierwszymi. Ostatni kawałek, jaki dzisiaj poleci w audycji, to Procol Harum, Whiter Shade of Pale.
0: No nie rozwiązujemy.
1: No nie, na razie nie. No kombinujcie cały czas. 321-321-600.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek.
1: No i?
7: Myślę, że to będzie utwór Fight Like a Girl zespołu Evanescence.
1: No nie będzie to. Także cały czas kombinujecie, a już za kilka chwil m.in. ONA będzie również Prawda Antyradia.
8: Hi, this is Brian from AC/DC.
9: Hey you guys, it's Beth Hart.
10: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
11: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Hej, zwrot mocy!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Bo w Media Ekspert taniej ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
11: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
10: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
10: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
11: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie różne rodzaje 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black różne rodzaje 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Wiejskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Sąd skazał za szpiegostwo dwoje Rosjan na 7 i 3 lata więzienia. Ważna trasa na Słowację zostanie zamknięta. Na koniec prawdy bój na Świętej Górze na Mazurach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Na 3,7 lat więzienia sąd w Sosnowcu skazał za szpiegostwo małżeństwo Rosjan. Igor R. dostał 7 lat nie tylko za pracę dla rosyjskiego wywiadu, ale także za nadanie tzw. bomby kumulacyjnej. Jego żona usłyszała wyrok za to, że mu pomagała i przekazywała zaszyfrowane dane rosyjskiemu wywiadowi.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK-u przeszukali siedziby BIG oraz trzech banków: ING Banku Śląskiego, mBanku oraz mBanku Hipotecznego. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności kredytowej. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
2: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
0: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary.
1: Prawda Antyradia.
0: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu aż niemal do Czadcy. To odcinek popularnej drogi na południe Europy do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana, osobówki będą kierowane na drogę lokalną, ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie.
1: Prawda Antyradia.
0: Na Mazurach chrześcijańscy rycerze w niedzielę zmierzą się z pogańskimi galindami. W Miłkach koło Giżycka ostatnie przygotowania do widowiska historycznego Bój na Świętej Górze. Mówi wielki mistrz chorągwi zaciężnej Apis z Gniewu Jacenty Ordowski.
3: Tafla jeziora rozniesie szczęk oręża, a owa święta góra galindów spłynie krwią pogańską.
0: Widowisko od 17:00, wstęp wolny.
4: Pełna kultura, Joanna Obuchowska, zapraszam. Do sieci trafił utwór I'm Never Gonna Rip zespołu Green Day. To kawałek, który znajdzie się na ścieżce dźwiękowej filmu Nimrods. Film opowiada historię trójki przyjaciół, którzy tworzą garażowy zespół Analog Dogs. Są przekonani, że zostali zaproszeni do zagrania przed Green Day podczas koncertu sylwestrowego. Wyruszają więc do LA. Film został luźno oparty na doświadczeniach Green Day z czasów, gdy jeździli po Stanach ciasnym koncertowym vanem. Premiera filmu 14 sierpnia. Netflix szykuje się do kolejnej ekranizacji powieści Harlana Cobena. I to raczej nie będzie miniserial, bo materiału jest na kilka sezonów. Chodzi o serial Myron Bolitar. Zobaczymy w nim, jak bohater zaczyna nowe życie jako agent sportowy, wykorzystując swój urok, spryt i bezwzględnego partnera, by poruszać się w pełnym wysokich stawek i brudnych intryg w świecie sportu.
5: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: W nocy na termometrach od 9 do 15 stopni. Jutro burzowe chmury w Polsce północno-wschodniej i centralnej, a także na Lubelszczyźnie na południu deszcz. A na termometrach zobaczymy od 18 do maksymalnie 25 stopni. W przyszłym tygodniu ma się zrobić gorąco.
5: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Oj, Jack White to potrafi zaskoczyć dobrym brzmieniem, chociaż właściwie to nie jest zaskoczenie, bo to po prostu fantastyczny muzyk jest i kropka.
1: To wszystko się zgadza. Słuchajcie parę z głośników i bardzo dobrze. No a teraz news z cyklu Nieporozumienie takie.
0: Pewien młody programista zdecydował się na założenie działalności gospodarczej. Ku jego zaskoczeniu na portalach z opiniami pod nazwą firmy zaczęły się pojawiać dziwne komentarze, typu, cytuję, piwo drogie, bywalcy to stare ciotki, a kanapa w darkroomie się zapada.
1: O.
0: Okazało się, że wybrał nazwę, którą nosił nieistniejący już dzisiaj klub dla panów.
1: Ale w plebiscycie miesięcznika niebezpieczne nazwy Code Red pana Tomasza zajęło jednak trzecie miejsce. Zaraz po pizzerii Gorący Trójkąt i firmie z branży budowlanej Projekt Kupa.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Tak to jest z tymi działalnościami, no.
1: I to wszystko autentyczne nazwy. Iron Maiden, Can I Play With Madness już teraz.

0: stopa musi być chroniona. Takie usłyszałam zdania od Tomasza po tym, jak zapytałam go, czy kupił już klapeczki na urlop. No więc wiemy już, że Ambrożio Bertyn, Tomasz fanem klapek nie jest. Ale jeżeli wy właśnie buszujecie gdzieś po sklepach albo jesteście w drodze na zakupy przedurlopowe, to zatrzymajcie się na chwilę, bo mamy dla was kolejny konkurs.
1: Owszem, do rozdania dwa podwójne bilety na Fantasy and Magic Con na torze Służewiec w Warszawie. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?
0: Moi drodzy państwo, tak sobie siedzieliśmy i wymyśliliśmy, że jesteśmy ciekawi waszych fantazji, skoro to Fantasy and Magic Con. Fantazji, no właśnie nie, gastronomicznych. I takie, wiecie, na granicy perwersji. Co jest waszą największą gastronomiczną fantazją? paramaupaantyradio.pl. Piszcie.
1: Jezu, aż się zaśliniłem. No, piszcie paramaupaantyradio.pl.
0: Kiełbaska w bułeczce, taka fajna, hot dożek taki.
1: Przestań, już przestań. Naprawdę dość tych perwersji. Za chwilę muzyczne perwersje, między innymi Billy Gibbons, pojawi się Bon Jovi, także para z głośników wciąż bucha.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W
4: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
15: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
15: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
2: Wielka wyprzedaż w Media

0: cenach. Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

The Rock Off on the radio. Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: No, kochani, zbieramy ten cekin z podłogi, cośmy sobie potańczyli, to nasze Living It Up Down in Texas, Billy F. Gibbons, i to jest taki gibbons, którym się można zaciągać bezkarnie.
1: To pięknie powiedziałaś. Texas, no właśnie, ja bym się może... Co się jada w Teksasie?
0: Kurczaki?
1: Nie, to kurczaki to w Kentucky. No, w każdym razie do tematów kulinarnych jeszcze wrócimy.
0: Tak.
1: Ale teraz też przenosimy się za ocean. Nietypowy problem na turniejach Yu-Gi-Oh! W amerykańskim Oregonie, słuchajcie, właściciele sklepu z grami zawiesili wydarzenie na tydzień, bo uczestnicy mieli poważne problemy z higieną. A do tego pozostawiali po sobie bałagan w toaletach. Organizatorzy przypomnieli więc, że dezodorant to też element wyposażenia gracza.
0: Jedno jest pewne. Zapach tej imprezy uczestnicy zapamiętają na pewno na długo.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Nic nie chcę mówić, ale u nas w toalecie damskiej też wisi taka karteczka, żeby sprzątać.
1: Głupika owiec? Naprawdę taka wisi?
0: Mm-hmm.
1: Bożesz ty mój, no to proszę, ładną kuchnię tutaj radiową.
0: A my nie gramy w Yu-Gi-Oh!
1: Nie, dobrze, Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Piosenka, która opowiada o dziewczynie Freda Darsta, która, no, co by nie mówić, po prostu zrobiła go w trąbę. Kiedy już zaczynał karierę, wysyłał jej pieniądze, ona natomiast przeznaczyła je na dragi. No, chciała oszukać Freda, a Fred napisał o niej piosenkę.
1: Patrz, to dlatego on śpiewa tam You can take the cookie, da? Ja nie wiedziałam. Człowiek się całe życie uczy. No dobrze, uczymy się też na kanwie waszych maili, dlatego że zapytaliśmy was o najbardziej perwersyjne fantazje kulinarne i oto Anna napisała do nas: może to jest mało perwersyjna rzecz, ale dałabym się pokroić za kapustę zasmażaną z boczkiem, którą potrafił robić mój tata. Taka kapustka polana sosem pieczeniowym.
0: Dobre, dobre, doskonałe. Z kolei Adam napisał: golonkowy deser szatana, potężna golonka, pieczona w coli, podana w chrupiącym rożku waflowym, szczodrze polana gęstym czekoladowym sosem chili i posypana chrupiącymi skwarkami.
1: Nie.
0: Przez żołądek do serca. Miażdżyca. Dobre, fajne. Do wygrania są bilety na Fantasy and Magic Con, także piszcie o swoich kulinarnych perwersjach. Za chwilę Beatlesi.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty.

0: It's a ritual.
1: Parę zgłośników w Antyradiu.
0: Daniela Paulina i Alejandra Chicas de México tworzą zespół The Warning. Całkiem niedawno można było je spotkać w Warszawie.
2: Myślałem, że mówisz znowu o fantazjach kulinarnych. Dobrze,
0: a,
2: do nas?
0: A właśnie tak. Pamiętajcie, wysyłajcie do nas swoje fantazje kulinarne na paramaupa.antyradio.pl.
2: Mamy bilety do rozdania na Fantasy and Magic Con. No ale teraz kolejne doniesienia na temat tych, którzy mają pomagać i chronić.
0: Funkcjonariusze Wydziału Wewnętrznego złożyli niezapowiedzianą wizytę na komendzie w Starych Babicach. Dwóch policjantów straciło pracę, a sześciu zostało ukaranych mandatami. Sprawa dotyczyła legalizacji tzw. suszarek. Okazało się, że część z nich nie miała wymaganych badań.
2: No. A jak ustalili nasi dziennikarze, nie było natomiast żadnych zastrzeżeń to co do działania alkomatów. No, funkcjonariusze ponoć badali je regularnie.
3: Liczba pijanych kierowców zatrzymanych w ciągu ostatniego długiego weekendu pozostaje zatrważająca?
4: Tak.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Dobrze, także jedźcie bezpiecznie, żadnych używek, absolutnie, co najwyżej zmrożona substancja w postaci najlepszego roka na świecie.
0: A teraz Sex on Fire i Kings of Leon.

0: Proszę nie zadawać sobie tego pytania. Proszę zostać z nami, wariatami, z pary z głośników do samego końca.
1: Z nami, z wariatami. Mały, ale wariat. Tak, Linkin Park i Numb to już za chwilę, między innymi również Faith No More i Epic. No a my rozdawaliśmy wam podwójne bilety na Fantasy and Magic Con.
0: Zgadza się.
1: Jeden taki podwójny bilet zgarnia Adam, który wymyślił nam golonkowy deser szatana, bo pytaliśmy was o przepisy kulinarne ocierające się o perwersję. Drugi natomiast podwójny bilet zgarnia Krystian. Na ten moment mam ochoty na lody waniliowe z pokruszonymi chipsami o smaku zielonej cebulki. Nie, fajna, kulinarna perwersja, super. Dziękujemy wam za wszystkie maile. Dziękujemy, wszystko zjemy. Kolejna szansa, żeby coś jeszcze wygrać, będzie na pewno, a już za chwilę Linkin Park.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Muffley.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Lubimy wam grać takiego rock and rolla i lubimy też sobotnie wydania antyradiowych programów. A o poranku jest kto?
1: Tomasz Ambrożo-Bertyn, czyli wasz tyran życiem prowadzący, serwuje jak zwykle śniadanie ustyranego, no bo każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył.
0: Ale że co, że ja?
1: Nie, że ja w tym wypadku. No także sama rozumiesz, że... No.

0: naprawdę sobie zasłużyliście na takiego styranego prowadzącego. Jak zwykle na stół wjeżdżają mięsiwa, sery, miody, wina z najdalszych krain, oczywiście bezalkoholowe, i to oczywiście serwujecie sobie we własnym zakresie. Ja natomiast dostarczam porcję 10 gorących, aromatycznych, parujących bezdur.
1: Weź, bo ślinka cieknie mi tutaj, nie?
0: Faktycznie, czekaj, ja wytrę. Którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu? Co to będzie w najbliższą sobotę? To się wszystko jeszcze okaże.

0: I takie właśnie było rozwiązanie dzisiejszego odcinka. Ostatni będą pierwszymi. Muszę ci powiedzieć, Tomek, że jesteś coraz lepszy w tych zagadkach.
1: I nasza słuchalność jest coraz lepsza w odgadywaniu. Naprawdę nie wierzyłem, bo Suicide Blonde to był trudny kalambur dźwiękowy.
0: Bo to Tomek wymyśla, tak w ogóle musicie wiedzieć te wszystkie zagadki.
1: Leputam
0: dla
1: je,
0: was.
1: Tak. Własnymi palcami.
0: Co robisz?
1: Rękoma. Leputam.
0: Puta, znam takie słowo w języku obcym, ale zostawmy.
1: Ale to nie, to zostawmy. Dobra, dobrze, tak. Kochani, grunt, że każdy, kto odgadnął, że w kalamburze czai się właśnie tytuł Suicide Blonde, odbiera teraz stosunkowo udane pożycie. Znaczy, może teraz, może później.
0: No, może później.
1: Może, bo trudno się słucha radia, jak się trzęsie z tyłu. Nieważne. Miłego wieczoru, bawcie się niegrzecznie.
0: Pa!
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavolo, a.k.a. VV.
3: Is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
18: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
19: Wygodnie i za darmo.
18: No.
4: Teraz w Media

0: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Γιαστε ροκα φ αντε ράδιο. Αντε ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Ράδιο. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest czwartek, jest Turbo Top. Notowanie 2776, a na liczniku już 9 dzień lipca. Zaczęło się odliczanie do końca wakacji. Nie oszukujmy się, ale to strzeli jak z bicza i znowu wróci szkoła, dzieci, wstawanie i ten cały... Już nie będę nawet mówił co. Proszę Państwa, najważniejsze, że wczoraj był jeden taki króciutki detoksik od mundialu, ale dziś wracamy do nałogu. Francja, Maroko, 22:00 nadciąga meczek, a na Turbotopie jedna nowość, 8 w niebie, 9 w piekle i 2 numery bez gazu. Myślałem, żeby wpadli na Turbotop i tak też się stało. Editors, The Rush to absolutna nowość.

0: Nabuchomoria z utworem The First Hour, 19 na Turbo Topie, dziś po raz drugi i delikatny na zachętę obrót w górę. Zobaczymy, czy ruszy z kopyta już jutro. 9 minut po 8 wieczorem przesuwamy się na Turbo Topie i za chwileczkę kawałek, który grałem już wczoraj i oczywiście musiałem na niego zwrócić uwagę, bo mówię, całkiem ładnie cyka. Zobaczymy, czy wam też się będzie podobał i będziecie na niego głosować na antyradio.pl, zakładka Turbo Top. Kenny Hoopla, New America, to jest ten właśnie as, którego mam w rękawie, za chwilę wyciągnę i zobaczymy, posłuchamy i oczywiście będziemy kibicować, czy New America trafi na Turbo Top. Cierpliwości.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl. Check, please.

0: Hugo, jego horyzont dziś na miejscu 18, dwa obroty do piekła. Czy to jest ten moment, że trzeba bić na alarm? Nie mam pojęcia, ale na pewno głosy by się przydały, żeby Hugo pograł jeszcze długo, bo numer jest bardzo przyjemny. 16 minut po 8 wieczorem i tak samo przyjemnie, myślę, będzie o 22, jak zobaczymy, czy Francuzi poradzą sobie z Maroko. No ciekawy jestem, czy we Francji byłby płacz i zgrzytanie zębów przed północą, gdyby to Marokańczycy awansowali do półfinału. Proszę Państwa, czas na miejsce 17. A tu 7 do piekła, do szatana leci Papa Roach. See you in hell.
1: 17.

0: Pionerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Niskie ceny są codziennie.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Violet Grohl, Back in the Cake. 15 na turbotopie. Jak tam ta dziewczyna sobie radzi? 11 raz w zestawieniu, dziś 2 obroty w górę, ale na pewno przychodząc na listę z tym numerem miała gdzieś tam z tyłu głowy, że fajnie i miło byłoby, gdyby złotko wpadło do reklamóweczki. Nic takiego się nie wydarzyło, a teraz droga do tego złota niezwykle daleka i wyboista. 20:33, coraz bliżej do meczyku Francja kontra Maroko. To wszystko chyba o godzinie 22, ile dobrze zerknąłem, ale jeszcze sprawdzę, bo to czort nie śpi. Jak tam? Francja, tak, 22, trochę czasu jest, a tymczasem Borem Lasem, a Perfect Circle, Starless. 14.

Też jestem delikatnie zawiedziony, że dziś jeden obrót w dół zalicza Batna z utworem Ziemia, która pije krew. Bardzo dobre tempo ma ten numer i tu wszystko pasuje idealnie jak kostce Rubika, kiedy już jest ułożona. 20:43, Turbo Topic, notowanie 2776. Już czwartek, jutro piątek, będzie można się wyluzować, a w sobotę to już absolutnie popłynąć. Wolfpack, Heading Nowhere, za chwileczkę na antenie Antyradia. Dziś 12 na liczniku, po raz 6 w zestawieniu i bez gazu. A widzę, że już jadą chyba Marokańczycy na stadion. 12.

0: Rolling Stonesi spadają do Belzebuba na uda, trzy obroty w dół, Rough and Twisted, 11 na Turbo Topie, jedna nowość to Editors, The Rush na 20, potem Moria, Hugo, Papa Roach, Zalewski, tak, tak, trzy w górę na 16, Violet Grola, Perfect Circle, Batna, Wolfpack, Heading Nowhere i Rolling Stones. Tak to wyglądało, 20 do 11, oczywiście jeszcze jeden kawałek jest przygotowany. Na liczniku 20.50, przed nami pierwsza dyszka, notowania 2776, to wszystko o 21. I teraz, proszę Państwa, z patery wjedzie w Wasze radioodbiorniczki kapela, która już bujała się na turbotopie, nazywają się The Bullseyes i tym razem proponują numer This Is Wild. Jak wejdzie, to bardzo dobrze. 2 minuty 37 sekund. See you o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: I bank, jest 21 na liczniku. Odpalamy pierwszą dychę notowania 2776. Bożenko, już czwartek, 9 dzień lipca. Ale jutro będziesz mogła zrobić się na bóstwo i piątkowa noc będzie należeć tylko do ciebie. Jedna nowość, 8 w niebie, 9 w piekle, dwa numery bez gazu. Witamy grupę Editors z utworem The Rush, ale już teraz rozpoczynamy walkę o sztabę złota. Dyszka należy dziś do grupy The Warning z utworem Ritual, czyli dziewczęta z Meksyku, które nie odpuszczają nawet na krok. Dziś po raz czwarty w zestawieniu i widać, że numer siadłam w uchu i bardzo ładnie brzęczy jak ten komar o 3 nad ranem. The Warning, Ritual, 5 obrotów do nieba.
0: 10.

0: Polski najazd. Dziś na miejscu 9 melduje się grupa The Who z utworem Lost Soul. Można powiedzieć, że ludzie odetchnęli, kiedy jaki odeszły od bram. 21.08, notowanie 2776. Przesuwamy się do czarodziejskiej Patery, gdzie za chwileczkę kapela prosto z Australii, która dość regularnie ostatnio dostarcza kawałki na Turbo Top, czyli tym razem numer Hitting a Candy Store, dostarczy wam takich emocji, że postanowicie dać im szansę, żeby bujali się na Turbo Topie. Wszystko zależy od was. Przed wami grupa Airborne.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Piąteczka na Turbo Topie, ale oni walczą. Ósmy raz w zestawieniu i dziś 3 obroty do nieba. To jest taki, można na ten moment powiedzieć, poważny kandydat, żeby załapać się na podium, a wtedy już wszyscy będziecie wiedzieć, czy mają w sobie tyle siły, żeby zgarnąć złotą sztabkę do reklamówki. 21:16, widzę, że już się powolutku rozgrzewają, 43,5 minuty do meczyku Francja-Maroko, jest Mbappé. Zobaczymy, czy dziś coś ustrzeli, czy też Marokańczycy przytrą mu delikatnie nosek. Czas na siódemkę na Turbotopie. Kto tam dziś zawitał? Jeden do piekła spada Deep Purple z utworem Diablo. 7.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
5: Wielka wyprzedaż w

0: cenach. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Antyradio.

Maria! The Trace Outlives. Piątka na Turbo Topie dziś bez gazu, ale cały czas bardzo blisko. Podium 21:33. Wszyscy już są rozgrzani jak konie przed Wielką Pardubicką, a to wszystko ruszy z kopyta o 22:00 Francja kontra Maroko, czyli zespół numer 2 zagra z zespołem numer 4 ostatniego mundialu. I zobaczymy, gdzie będzie płacz, a gdzie będzie radość po meczyku. Przed nami czwóreczka, potem propozycja i na koniec 3 najlepsze numery notowania 2776. Bardzo przyjemny czwartkowy wieczór, nadal chłodno, ale myślę, że ten mecz wszystkich rozgrzeje, którzy uwielbiają futbol. Mastodon, your ghost again. Dziś 1 do piekła. 4

zagrali to. Jeszcze raz w propozycjach. Pierwszy śnieg, wolność to Skam. 21:42. Proszę Państwa, Turbo Top, notowanie 2776 wchodzi w decydującą fazę jak mundial. Widzę, że teraz najlepsi strzelcy w historii Mistrzostw Świata: Leon Messi 21, Mbappé 19, Klose 16. No ale zobaczymy, czy dzisiaj ten francuski konik coś dorzuci. A tymczasem pierwsza dyszka The Wall in the Wire, Foldy Purple, Dziwna Wiosna, Taria i Mastodon. A na miejscu trzecim jeden obrót w górę po raz siódmy w zestawieniu. Chyba to jest pierwszy medal, jaki trafia do nich osobiście. Chętnie bym im go przypiął, ale nie mam takiej możliwości. Kto wie, może jeszcze sięgną po złoto. Na razie mają brąz. Weezer, we might as well be strangers. Piękny, spokojny kawałek w sam raz o tej porze w Antyradiu. 3.

Jack White, Dollar Bill, dwójka na Turbo Topie, 21.50. Wczoraj miał złoto numer 2. Dziś spada piętro niżej, a jutro powalczy o to, żeby domknąć trylogię. Czy to się wydarzy? Oto pytanie za 2,5 miliona euro. Proszę Państwa, tymczasem nadciąga meczyk o 22 razem z Makakiem. W Makakofonii będziecie fascynować się meczykiem Francja kontra Maroko, stawką awans do półfinału Mistrzostw Świata. Tymczasem numer jeden przed nami. Marilyn Manson, Exit Wound. To jest as, który dziś trafia po raz pierwszy stawkę złota i zobaczymy, czy ją utrzyma, czy też będzie go parzyć. Życzę Państwu kapitalnego wieczoru i wspaniałych emocji. Do jutra.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
7: Hi, this is Darren from System of a Down, Darren Malakian from System of a Down, and we are listening to Makakofonia.
8: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk.

i sześć. Psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras i nie zważał wcale na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak glas.

chce žiť. V šále rozpáči trucizne zažíva. Červená žiťa

0: Śródkę wiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradia rozpoczęliśmy Makakofonie, Baby Have Fun. Jestem Piotr Makak-Szarłacki. W dzisiejszym radosnym programie będziemy się przyglądali tam jednym okiem, co się dzieje na boisku. O, już chcieli zmienić wynik, jak tylko się odezwałem. Czyli ciśnienie jest. Francja kontra Maroko, moi drodzy. 0-0, jak do tej pory. Będziemy obserwowali, jak już mówiłem, jak się sytuacja rozwinie. Ale zanim do tego przejdziemy, Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Dobry wieczór, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie. Bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, mojego Karolka.
1: Poczekaj chwileczkę, bo dzisiaj nas Karolek słucha.
2: Tak.
1: To ja chciałem bardzo serdecznie pozdrowić całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy oraz wszystkich osadzonych.
2: Ja chciałam powiedzieć Karolkowi, że dzisiaj była jego siostra, ale nie mogła być u niego, bo zmienili jej godziny widzenia i nie mogła być u niego. To chciałam mu to przekazać. Chciałam powiedzieć wierszyk.
1: Ja jestem gotów.
2: Karolek czuje się samotny w areszcie i pisze gnębiony, bo musi tam siedzieć, bo chce nam powiedzieć, żeby tam nie trafić, bo Renia i Karolek umieją wszystko potrafić.
1: Dobra, znaczy ten, dobra jest na Powiślu, albo to jest 07 na dwóch z Agrychą plus Blant. W porządku, końcówkami jakoś, ale jak pani to napisze tam wiadomo gdzie, to się wszystko wyjaśni. Stosunkowo udanej nocy ci życzę i stosunkowo udanego weekendu.
2: Ja tobie też wszystkiego dobrego życzę, to pa.
1: Mara. Państwu też życzę stosunkowo udanego weekendu. Tak wpadłem na to, że w Marrakeszu parę lat temu dwóch panów z zespołu The Rolling Stones się zgadało na temat trzeciego pana, że trzeba go usunąć z zespołu, żeby grać inaczej niż do tej pory. Tak. No i Brianek poszedł, ale podobno mu znaleźli jakieś zastępstwo za koleżankę w ciąży. W sensie nie czuł się osamotniony, bo tam, wiecie, różne wynalazki, o których będziemy może więcej mówili przy okazji zbliżania się do balkonu z lat 90. Istnieją, on był nimi zainteresowany znacznie, w związku z tym nic go nie bolało. Dobrze, ta czarna mańka, która rozpoczęła... A, wróć, poczekaj. Czy Grześ z okolic Pacanowa nas słucha? Jeśli tak, miło by było, gdyby nadstawił ucha tak w okolicach 22:25, coś w tym stylu. Ta Sara w zupełnie innej odsłonie się objawi. Jeszcze się objawi jako epka też. No nic to. Francja atakuje, a my się pochylimy nad panią Country Michelle Harris, znaną nam jako Country Love, wokalistka, gitarzystka zespołu Hole. Nieważne, z którego to jest roku, bo... No, co ja wam będę tłumaczył, prawda? W pewne sytuacje nie należy wnikać. Tak. W związku z powyższym wiemy na temat tego, co za moment poleci na antenie Antyradia, że to jest z koncertu, a do tego akustycznie. Ale nie mamy w ogóle zielonego pojęcia, z którego to jest roku oraz z jakiego miasta, tudzież z jakiego klubu, nic. Niemniej pani, która za moment tu zagra na gitarce i zaśpiewa, nie jest jubilatką. Niemniej country, that's specially for you.

moi drodzy, jeden z największych przebojów, to już wtedy on był przebojem. Z 1978, dokładnie z 9 lipca, wtedy objawił się debiut płytowy Dire Straits, zatytułowany Dire Straits, a ten utwór Sultans of Swing objawił się odrobinę wcześniej. Oni go zarejestrowali w Londynie, gdzie od razu trafił na rotację do BBC, Cruza Melodia, czyli to główne radio brytyjskie grało od razu Dire Straits. To niesamowite. 22 minuty temu minęła 22. Dobrze sobie przypomniałem, bym przerzucił się przez ten koszulkę lidera. Cudownie, pierwszą zdobyłem. W spotkaniu piłkarskim jest 0-0. Okazuje się, moi drodzy, że Sara Damaris wydała epkę Every Sarcastic and Extended Play. I z niej posłuchamy teraz, drogi Grzesiu, Oderwij się na moment. To będzie w zupełnie innym stylu niż to, co nam prezentowała do tej pory. Ale to cudowne, naprawdę. Tam Grzesiu na antyradiowym Facebooku pod okładką Dire Straits podrzuciłem ci okładkę epki pani Sary. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski, piosenkarz zespołu Nocny Kochanek. Makakofonia, baby have fun. Widzę ten wspaniały napis, ale jestem strasznie rozkojarzony przez to centrum tutaj dowodzenia. Makak wcześniej mnie zapytał, co to jest sztuka i teraz już wiem, dlaczego zapytał mnie o to wcześniej, bo teraz tę sztukę mi pokazał. Powiem ci, że nie powstydziłby się żaden Van Gogh ani inny Picasso. Można to dotknąć językiem? Makakofonia, baby have fun.

And I was especially for you wherever you are. Graham Mitch Mitchell, perkusista Jimi Hendrix Experience, obchodzi dzisiaj swoje urodziny, w sensie byłby jubilatem, gdyby wciąż jeszcze grał w naszej tutaj tej ziemskiej kapeli, ale gra gdzieś indziej i tak dalej. Wracając do Sary, tak już dawno podejrzewałem, że mamy tutaj nową panią. Ach, od wokali. To coś pięknego w naszym pięknym kraju. To była odpowiedź, największy pozerze wśród paciorków. Pozdrawiam jeszcze raz całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy, że nie tylko tam w zapasach, ale i w muzyce. Widzieliście, jak Francja nie strzeliła rzutu karnego i wciąż jest 0-0. Taki chłopiec, który tam walczy o pierwsze miejsce wśród strzelców na tegorocznym mundialu, się nie wstrzelił. Skubaniutki. Nic to, moi drodzy. Nasz wózek sunie dalej radośnie. A! Mój prywatny ochroniarzu, bardzo dziękuję za country, który tam żeś wrzucił na antyradiowego Facebooka. Cudowne ujęcie tej pani. Jeszcze była piękna i młoda. A tak na marginesie absolutnie nie mam pojęcia, ile ma teraz lat, jakoś mnie nigdy nie ten. No nieważne. Czekajcie, zaraz wam odczytam, co ja tutaj na jego temat dostałem od kolegi, bo dobry wieczór, przepraszam, że niepokoję, ale bardzo uprzejmie proszę o życzenia zdrowia, szczęścia i miłości oraz floty plus nie porób się za bardzo dla Wojtka. To nie to. To jest dla Arturka. To jest to. Pochwały z basisty Nocnego Kochanka. A, dobra, przekażę. A on jest dzisiaj jubilat czy przeciętny solenizant? Dziś stał się inżynierem Karwowskim.

0: To w piątek 17 lipca w Zamku Ćmielów ma się objawić zespół, który nazywa się Beat. Tam dwóch panów, którzy nagrywali album Beat zespołu King Crimson w 1982. zagra i to będzie pan Adrian Belew i pan Tony Levin. Bo Steve Vai i Danny Carey tam nie grali, ale będą 17. Co do naszego nowego próbującego stać się paciorkiem Bogdana, pozdrawiam bardzo serdecznie. Koślawy, masz pan odsłuch, z całym szacunkiem, bo pewnie pan słuchasz przez internet, a tam jest opóźnienie. Jak Makak mówi 22 minęła po 22, to mówi prawdę, bo Rastaman nie kłamie. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Tutaj Diamond Dave.
0: To tak, naprawdę. I co jeszcze?
1: No i tak.
0: A gdzie jesteś?
1: Jestem w kosmosie.
0: Super. Fajnie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Stosunkowo udanej nocy. Dobrze. Przerwa jest teraz 00. Się zrobiło. To B bolszewika zrobimy. Hańba przed państwem. Z Polski oni są jak najbardziej. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Wy komuniści polscy, pragniemy, aby magnetami Armii Czerwonej narzucić Polsce ustrój komunistyczny.
3: Spróbujcie ruszyć, będziemy brać po łostre kłosy nasze.
4: A weź nasze

0: Happy Birthday! Tak, John Anthony Gillis, znany nam jako Jack White, wokalista, gitarzysta The White Stripes, które przed chwilą The Raconteurs i The Dead Weather obchodzi dzisiaj swoje urodziny. To cudowne. Jack, chodź z nami na balkon z lat 90. Zapraszam cię serdecznie z okazji urodzin.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: You know, for you I will do it, because I know you appreciate my music at a deeper level than most people do, and I, for you I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll
2: My cacophonia, baby, have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.

Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Z okazji rozpoczęcia utuliłem Państwa Sphere Inoculum Invincible. To był Tool z 2019 roku. Odjechał o czasie, punkt 23. Panowie zaczęli drugą część spotkania. Wciąż jest 0 do 0. Dzień dobry, do widzenia. Nasz wczorajszy jubilacie, tudzież wciąż solenizancie, bez większego znaczenia. Bardzo cię proszę, udowodnij niedowiarkom, że twój komputer już doskonale działa i przepalantuj zastępstwu za koleżankę w ciąży, za uporczywe nazywanie mnie panem na R, karnym makakiem. Bardzo cię proszę uprzejmie. Dziękuję.

23 minuty temu minęła 23, zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Ronald, that was especially for you, wherever you are. Ronald Belford Scott, znany nam jako Bon Scott, wokalista zespołu AC/DC. Cofnęliśmy się, drogie dzieci, do 1975. High Voltage, Soul's Tripper. Kurza melodia, jak on to zaśpiewał, byłby jubilatem. Niestety w lutym 80. raczej nie oblewał swoich urodzin, ale za kołnierz nigdy nie wylewał. No i co? Francja 1-0 z Marokiem. Przed chwilą to się stało. Shit happens. Dobrze, ale co? Ile tam jest? To jest 61 minuta. Pożyjemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że coś fajnego. To teraz przejdziemy do ciebie, drogi Wojtku. Stosunkowo udanych urodzin. Nie porób się za bardzo. Wielu koncertów z zespołem, w którym grasz na basie. A co? No i ten, żebyście w kolejne nie wpadli. Mówię o zespole Dziwna Wiosna. Wojtek Traczek obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Z tego co wiemy, jest solenizantem

Tu Dawid Karpiel w Dziwnej Wiosny. Widzę nieźle wyrobiony brzuch i nagi sutek makaka z tatuażem makakofonia.

Ten Slayer to miał być wiatr w żagle Maroka, ale widzę, że dzisiaj taki dzień, że jak nie Mbappé, to Dembele. No i mamy 2-0. Urocza sytuacja. Cóż nam pozostało? Cofnąć się do makakofonii z 29 grudnia 2015. Zagrali to na żywo, realizował Stefan La Kurwa Myszk. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie polub się za bardzo z okazji, wiesz, tego prawa jazdy na ciężarówki.

Podobno to 26 lat temu miało miejsce. Better Living Through Chemistry, Queens of the Stone Age, tak zwanej erki, tej niebieskiej, wiecie, bez tytułu. Takiej kurza melodia, to cudowne było. Do powtórzenia 18-19, bo Queens of the Stone Age są oczywiście... Jak to ładnie brzmi. Queens of the Stone Age są supportem System of a Down. A System of a Down zagra i 18 i 19 wraz z kolegami z innych zespołów z Warsaw by Night. Tam będzie nasze studio, nasz namiot tam będzie. Z

okiem na Narodowy. Dowiedziałem się dzisiaj od kolegi Bartosza, że dostąpię zaszczytu prowadzenia tego namiotu. Dwa dni. To dobre. Od 17 zapraszamy Państwa pod ten, żeby złapać widok na Narodowy do naszego namiotu. Naprawdę, słowo daję. Teraz będzie, moi drodzy, on też był basistą. Znaczy, w sensie jest, przepraszam na emocji. Się ten wyrwało ze starczej piersi. Ach. On ma Bybal, albo Bal Ravenlock, albo Raven po prostu. Gitarzysta, basista, perkusista, ojciec, współzałożyciel zespołu Behemoth. Adam Muraszko obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Cofniemy się do 1996. Gromem w was cisnę, bo na bank grał na tej płycie. Zdrowia przede wszystkim.

dobry, do widzenia. I love you w usta za to, że wszystkim naszym przeciwnikom strzeliłeś z karnego makaka. Dariusz, na zawsze już to było specjalnie dla ciebie. W sensie ten makak. A System of a Down to dla Kanadyjki po repolonizacji. Mam nadzieję, że czekasz tak jak i ja na te dwa koncerty. Liczę na to, że dach będzie otwarty. To była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Francja prowadzi 2-0 z Marokiem. 6 minut doliczone. Przepraszam, nie odbieram żadnych telefonów. Jadę się zobaczyć z dzieckiem. Ma przerwę w wakacjach z matką na krótki pobyt u ojca. Niech przestanie grać. Obejrzymy coś fajnego. Zanim się rozstaniemy, mam uprzejmą prośbę, abyście Państwo byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Tekst ma łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. To proszę bardzo, ja liczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu. Zapraszam w poniedziałek, jeszcze nie wiem co się wydarzy. Uprzedzę na makakofonie łamane na makak.